Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Magazyn lokalny.
1: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Gdańsk stanie się stolicą wolności. W dniach 30 maja, 4 czerwca w mieście odbędzie się Święto Wolności i Praw Obywatelskich. W programie zaplanowano spotkania, dyskusje i wydarzenia poświęcone roli społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Więcej na ten temat mówią Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, oraz Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.
2: Święto wokół bardzo ważnej rocznicy, 4 czerwca, pierwszych częściowo wolnych wyborów, choć te do Senatu pamiętamy, że były w 100% wolne, jest zawsze świętem w naszym mieście, w Gdańsku, a już od 2019 roku także życzeniem czy z inicjatywy pana prezydenta Pawła Adamowicza jest świętem wyjątkowym. W tym roku kalendarz, można powiedzieć, trochę nam nie sprzyja, bo 4 czerwca to także uroczystość Bożego Ciała, więc mamy wiele różnych wydarzeń, które będą i przed, i po, i w trakcie, czyli zaczynamy już w weekend przed Bożym Ciałem, czyli 30 i 31 marca, projektem, który jest pod opieką przede wszystkim Fundacji Gdańskiej, ale projektem współtworzonym przez szeroko rozumiane społeczeństwo obywatelskie, bo dla nas wybory 4 czerwca to owszem święto demokracji, ale to przede wszystkim święto obywatelek i obywateli. Cieszymy się bardzo, że już po raz kolejny w tę 37. rocznicę wyborów do Gdańska zjedzie niemal 200 organizacji pozarządowych, które będą pokazywać, co robią, czym się zajmują. To są projekty, programy troski od edukacji, po ekologię, po historię, po koła gospodyń wiejskich, po troskę o lokalne dziedzictwo. I bardzo, bardzo się cieszę, że gościnna przestrzeń stoczni, znajdująca się nieopodal stąd, znowu zamieni się w królestwo organizacji pozarządowych. Ale temu towarzyszyć będą spotkania, debaty, dyskusje. Tych gości jest bardzo, bardzo wielu. Pozwólcie, że wymienię chociaż kilka nazwisk po to, żeby Państwa także zaprosić i przyciągnąć. Dwie silne kobiety, pani Jolanta Kwaśniewska i Doda. Myślę, że dzisiaj to także nazwisko, które mówi wiele, jeśli chodzi o kwestie obrony praw zwierząt, a z drugiej strony to choćby Adam Michnik, czy wreszcie generał Polko. Myślę, że te nazwiska także pokazują, wokół jakich tematów będą dyskusje w strefie społecznej się toczyć. Właściwie cały ten tydzień, przełom maja i czerwca, to zaproszenie do namysłu, do rozmowy tutaj w Europejskim Centrum Solidarności 2 kwietnia Forum Kościuszkowskie, czyli spotkanie, gdzie w szczególny sposób chcemy myśleć o Białorusi. Wydarzenie współorganizowane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Bardzo się cieszymy, że także w tym roku, w czerwcu, będzie z nami laureat Pokojowej Nagrody Nobla pan Aleś Białacki, ale także czynimy wszystko, żeby także w tych dniach czerwcowych tutaj w Gdańsku i mam nadzieję, że w Europejskim Centrum Solidarności na spotkaniu pojawił się Andrzej Poczobut. 4 czerwca w tym roku nie w samo południe, ponieważ też nie chcemy wchodzić w kolizję z uroczystościami Bożego Ciała, które też przecież w naszym mieście w każdej parafii się odbywają. Więc odmiennie, nie w samo południe, ale 4 czerwca o godzinie 16 zapraszamy Państwa na Plac Solidarności, na tradycyjną uroczystość, zarówno podniesienia flag, odegranie hymnów, ale właśnie wspomnienie tych pierwszych wyborów. Wierzę, że w tym bogatym programie, za przygotowanie którego bardzo dziękuję i Europejskiemu Centrum Solidarności, i Fundacji Gdańskiej, i różnym organizacjom, które współtworzą z nami i zaufały nam już w tym 2019 roku i czekają na to największe spotkanie organizacji pozarządowych, nie tylko ze sobą, bo organizacje ze sobą się dość często spotykają, ale że mogą nam, mieszkańcom Gdańska, odwiedzającym nasze miasto, pokazać, czym się zajmują. I bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do udziału w tych wydarzeniach.
3: Strefa społeczna to nieodłączny już element obchodów święta odzyskania przez Polskę niepodległości i demokracji w 1989 roku. Strefa społeczna, czyli największe święto społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Tak jak już powiedziała pani prezydent, prawie 200 organizacji pozarządowych do Gdańska zawita. To ważne dlatego, że to społeczeństwo obywatelskie przyniosło Polsce demokrację i niepodległość w roku 89. Strefa społeczna to miejsce, gdzie spokojnie debatujemy sobie na każdy temat, bez tematów tabu. Dyskutujemy na leżaczkach ze szklanką w dłoni, w bardzo

0: Można tam zjeść, wypić i spędzić absolutnie urocze dwa dni. Trzy sceny. Scena główna, scena dla NGO-sów, na której one prezentują wydarzenia, które są dla nich istotne. Też trzecia scena, gdzie NGO-sy będą po raz pierwszy w tym roku mogły zaprezentować same siebie w takich krótkich TEDxach, 8-minutowych programach. Na scenie głównej, powiedziała pani prezydent, dwie damy. To jest taki pokaz tego, czym jest strefa społeczna, czyli od dyskusji na temat wolności artystycznej. Myślę, że niewiele jest takich artystek i artystów w Polsce, którzy o wolności artystycznej mają tyle do powiedzenia, ile Dorota Rabczewska, czyli Doda, po wolność, która przystoi pierwszej damie, o czym opowiadać będzie Jolanta Kwaśniewska. Od kilku lat musimy mówić o wojnie, niestety, w strefie społecznej, stąd obecność w dyskusji na temat wojny i pokoju pana generała Romana Polko. Będziemy gościć dziennikarzy ukraińskich, korespondentów wojennych. Ci, którzy lubią śledzić stan wyjątkowy Andrzeja Stankiewicza w Onecie, ten stan wyjątkowy tym razem będzie na żywo z naszego studia z redaktorami Dziubką i Gąckiem. Następnego dnia Adam Michnik w rozmowie z Bartoszem Wielińskim, ale też ciekawe społecznie rozmowy. Będziemy mówić o dzikach. Bardzo istotny problem na ulicach naszych miast. Co robić z tymi dzikami? Gdzie zetrą się spojrzenia tych, którzy chcieliby te dziki chronić i tych, którzy chcieliby się tych dzików pozbyć. Ciekawa dyskusja na temat filmu o Polakach, polskiej diasporze w Ameryce Łacińskiej w rozmowie z Jackiem Syganem i autorem tego filmu, redaktorem Stefańczykiem. Bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Zapraszamy, podkreślam raz jeszcze. Można przyjść z dziećmi, te dzieci będą doskonale zaopiekowane. Na miejscu zjemy, dostaniemy coś na ząb, dostaniemy coś do szklaneczki i spokojnie rozmawiamy o istotnych sprawach publicznych.
1: Całość wydarzenia ma łączyć refleksję historyczną z aktywną dyskusją o przyszłości społeczeństwa obywatelskiego i Europy. Szczegółowe informacje dotyczące programu przedstawia Magdalena Mistat, pełniąca obowiązki dyrektora ECS-u.
2: Tak jak powiedziała pani prezydent i pan prezydent Dykowski, to wyjątkowe święto, ale chciałabym wrócić jeszcze do 2019 roku, bo to właśnie wtedy rozpoczęliśmy myślenie o tym, że 4 czerwca to przede wszystkim święto społeczeństwa obywatelskiego. Wtedy, w 2019 roku, jak myśleliśmy o tym, że Kuba Wojewódzki ma się spotkać z księdzem Bonieckim, to niemożliwe, więc Dorota Rabczewska wspólnie z Adamem Michnikiem w strefie społecznej na Stoczni to zupełnie coś oczywistego dla publiczności gdańskiej. Drodzy Państwo, spotykamy się w szczególnym miejscu. Sala Droga do Demokracji, wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. To tu opowiadamy o DNA Święta Wolności i Praw Człowieka. To DNA stanowi oczywiście cała droga do demokracji, do wolności, ale w sposób szczególny chcę Państwu powiedzieć o plakatach, które są za nami. To te plakaty tworzyli ludzie Solidarności. To niemożliwe stało się możliwym. To pierwszy rząd zarówno Tadeusza Mazowieckiego, jak i ten plakat często mylonym, czy to naprawdę Gary Cooper już wtedy wiedział o Solidarności. My wierzymy, że tak, ale zamiast rewolweru karta do głosowania. Tą historię będą opowiadać wyjątkowi w tym roku przewodnicy subiektywni po wystawie stałej. Do oprowadzania zaprosiliśmy Jana Krzysztofa Bieleckiego, który będzie opowiadał o latach 80., o jego roli w byciu ekspertem od strony ekonomicznej, czyli jak to się stało, że późniejszy prezes banku doradzał Solidarności, która, jak wiemy doskonale, z finansami sobie radziła bardzo dobrze. Drugim wyjątkowym gościem jest Anna Beata Bogdziewicz, czyli oko reporterskie. Solidarność pokazywana przez fotoreporterów miała szczególny wymiar międzynarodowy, ale także ten aspekt niesienia informacji, co działo się w Stoczni w latach 80., później oczywiście w czasie kampanii, ale również jak pokazywała obrady Okrągłego Stołu. Trzecim oprowadzającym to kolejny element tercetu egzotycznego, polityczno-fotograficzno-dziennikarskiego. Jacek Grzakowski po raz pierwszy w roli subiektywnego recenzenta wystawy, ale również osoby, która pełniła funkcję rzecznika prasowego OKAP-u, ale później jako pierwszy prezes Agencji Informacji. Jestem szczególnie ciekawa z jego perspektywy, jak zmieniła się rola dziennikarstwa od lat 89 po współczesność. Także serdecznie zapraszamy na Drogę do Wolności w wykonaniu naszych wspaniałych przewodników. Oprócz tego muszę przyznać, że bardzo trudno wymienić wszystkie elementy programu, bo zespół ECS, który licznie tu reprezentowany, przygotował wyjątkowy program, ale chciałabym się pochwalić punktem programu dla najmłodszych. Sala Małych Stoczniowców. To projekt, który realizujemy od kilku miesięcy. Staramy się zmienić oferty i odpowiadać na to, co najistotniejsze i najważniejsze, a więc solidarność między najmłodszymi, wspólnota, budowanie relacji. W świecie, który kultywuje jednostkę i oglądanie wszystkiego przez Facebook i telefon, żeby analogowo pobawić się i tworzyć coś, co jest najpiękniejsze, wspólnotę. Sala Małych Stoczniowców swoje podwoje otwiera w przededniu Dnia Dziecka, 31 maja. Cały aspekt, który realizujemy w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich, trudno pominąć o rzeczy kluczowe i ważne, jak te międzynarodowe, bo przecież w pamięci musimy mieć 4 czerwca w Polsce, ale również 4 czerwca na placu Tiananmen. I chociażby późniejsze wydarzenia w Berlinie i obalenie muru. Zmiana Europy, zmiana świata nastąpiła tu, w Gdańsku, po 89 roku. Pamiętajmy również, że nasi przyjaciele, którzy w tej chwili walczą o swoją wolność, tą niepodległość zdobyli 35 lat temu. To 35 lat temu Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa i 15 pozostałych republik miały swoją niepodległość po upadku Związku Radzieckiego. O tym również mówi nasza wystawa, ale także Forum Europa z widokiem na przyszłość, który po raz 12 organizujemy wspólnie z miastem Gdańsk. To niebywale ważna dyskusja o tym, co było w przeszłości, ale przede wszystkim jaka czeka nas przyszłość. Wielkie podziękowania jeszcze raz dla zespołu ECS, dla zespołu miasta Gdańska i dla zespołu Fundacji Gdańskiej, że po raz kolejny wspólnie zapraszamy do Gdańska na jedno z najważniejszych świąt naszego państwa.
1: 18 milionów złotych dla Pomorza. Ministerstwo Sportu przeznaczy tyle w ramach programu budowy Orłów, zakładającego powstanie nowoczesnych, pełnowymiarowych boisk piłkarskich w regionie. Inwestycje mają poprawić warunki treningowe młodych sportowców oraz zwiększyć dostęp mieszkańców do aktywności fizycznej i sportowej infrastruktury. Więcej na temat programu mówi Jakub Rutynicki, minister sportu.
3: To jest wsparcie dla tych 7 inwestycji kwotą blisko 18 milionów złotych. To jest to brakujące ogniwo. Remontujemy orliki, to jest bardzo duża inwestycja w tej chwili, 1300 orlików w sumie w remoncie, budujemy nowe orliki, ale żeby nasza młodzież mogła się szkolić przez cały rok, potrzeba budowy pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem. Jeśli chcemy mieć przyszłych reprezentantów, jeśli dzieciaki i młodzież potrzebują i muszą mieć takie miejsca do realizacji swoich pasji i treningów, państwo polskie inwestuje. To jest największy program w historii, jeżeli chodzi o budowę pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. To jest kwota w skali kraju, którą przeznaczamy blisko 300 milionów złotych i tych orłów powstanie w całym kraju 120. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy na obiekcie Gdańsk. Tutaj chciałem pogratulować panu prezesowi niesamowitego serducha, bo tu jest serducho, tu jest blisko 1000 dzieciaków, chłopców i dziewczynek, którzy realizują swoje pasje, ale widzicie, że tych boisk jest po prostu za mało. Ale też to, co ja powiedziałem jako minister z małej miejscowości, mówię to zawsze z wielką dumą. Wychowałem się, trenowałem, grałem w piłkę w Sokole Pniewy, że często wielki sport zaczyna się też w tych mniejszych miejscowościach i mniejszych.

miejscowości, to jest bardzo ważne, żebyśmy też tam inwestowali w tą infrastrukturę. Bo bez tego nie ma szans, żeby nasza młodzież mogła się rozwijać. My mamy taką nadzieję, że dzięki temu programowi właśnie ta baza szkoleniowa bardzo mocno się powiększy.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, a to jest lokalny magazyn reporterów. W ostatnim czasie można było posłuchać m.in. o historii Uniwersytetu Gdańskiego czy Politechniki Gdańskiej. Tak więc dziś poruszymy temat trzeciej, największej gdańskiej uczelni, czyli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelni, która jest najstarszą oraz największą w północnej Polsce uczelnią medyczną. Praktycznie od samego początku do dziś jest uczelnią bardzo prestiżową. Korzenie tej uczelni sięgają kilkaset lat wstecz, poczynając od zrzeszonego od 1454 roku w Gdańsku cechu chirurgów oraz nauczania medycznego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Skupimy się jednak na tej historii znacznie nowszej, czyli tej z XX wieku, bo de facto wtedy właśnie powstała Akademia Medyczna w Gdańsku. O szczegółach opowiedział mi lekarz Marek Bukowski, starszy specjalista Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Zaczniemy sobie pokrótce od historii samego właśnie GUMED-u. Do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy Uniwersytet Medyczny w Gdańsku miał swoje początki?
3: W październiku, 8 października 1945 roku decyzją władz utworzono Akademię Lekarską w Gdańsku. To była uczelnia medyczna tu w tym miejscu, która poprzez zmiany nazwy, które były wymuszone prawdę powiedziawszy politykom i upodabnianiem się polskich uczelni wyższych do wzorców sowieckich, zmieniła nazwę w 1950 roku na Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 2009 roku na Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Zmiana z Akademii na Uniwersytet była również wymogiem ustawy o szkolnictwie wyższym i tego, by pokazać, że jest to szkoła o olbrzymich tradycjach, chociaż krótkich, o olbrzymim potencjale naukowym, o potencjale dydaktycznym i taka szkoła, która w Polsce się liczy. No, bez przerwy jesteśmy od wielu lat w czołówce polskich uczelni, nie tylko medycznych, ale w ogóle wszystkich wyższych uczelni w Polsce.
2: Jakie były przesłanki do otwarcia takiej początkowo akademii? Czy faktycznie to było zapotrzebowanie na większą liczbę lekarzy, czy może było zupełnie inaczej?
3: Sprawa jest dość skomplikowana. Odnosząc się do Pana pytania o zapotrzebowanie na lekarzy. Przed wojną w Polsce było 12 tysięcy lekarzy. Straty wojenne, najwyższe wśród inteligencji polskiej, szacowane na między 36 a 50%. Myślę, że skrajne wartości nie są prawdziwe, ale na pewno te straty były olbrzymie. Spowodowały, że potrzebowaliśmy lekarzy. To znaczy, że po wojnie mieliśmy tych lekarzy około 6 do 8 tysięcy. Pomimo, że straty ogólne populacji polskiej w czasie wojny, o czym doskonale wiemy, były ogromne, to należy pamiętać o tym, że ci ludzie, którzy przeżyli, to byli ludzie, którzy wracali z obozów koncentracyjnych, z przymusowych robót, to byli ludzie, którzy wracali z pola wojny, to były ofiary właśnie urazów wojennych, inwalidzi, to były osoby głęboko ranne, bardzo takim szerokim tego słowa znaczeniu i w obozach, ale przecież również ci ludzie, którzy przeżyli wojnę teoretycznie spokojnie, to znaczy nie byli nigdy aresztowani, cierpieli bardzo często głód, zawsze cierpieli pewien strach, poczucie prześladowania, zatem te potrzeby medyczne były ogromne. Myśmy sobie pewno nie od razu zdawali sprawę z potrzeb natury opieki psychicznej, psychiatrycznej czy psychologicznej. Natomiast sama potrzeba walki od choćby z gruźlicą. Proszę pamiętać, że w 1945 roku nie mieliśmy jeszcze skutecznego lekarstwa na gruźlicę. To był dopiero początek lat 50., kiedy się stało to powszechniejsze, a gruźlica jako choroba czasów głodu i biedy zbierała swoje olbrzymie piętno. Zatem ta potrzeba lekarzy była na pewno olbrzymia. Rzecz druga. Od zawsze uczelnia medyczna to uczelnia prestiżowa. Zatem stworzenie takiej uczelni polskiej, co jest niezwykle istotne, miało świadczyć o tym, że Gdańsk jest ważny i że jest polski wtedy. I wreszcie rzecz trzecia, również, o której nie możemy zapomnieć, to jest to, że tutaj było zaplecze. Tuż po zakończeniu wojny rozważano miejsca, w których można by uczelnię lekarską umieścić. Przed wojną mieliśmy wydziały lekarskie w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, we Lwowie i w Wilnie. Wilno i Lwów odpadły z wiadomych przyczyn, a zapotrzebowania były wielkie. W związku z tym myślano o tych miejscach. Pomyślano o Gdańsku, tak jak mówiłem, o miejscu prestiżowym, ale również dlatego, że tutaj przed wojną istniał bardzo w miarę nowoczesny szpital miejski, który później stał się szpitalem naszym akademickim, a wcześniej był siedzibą niemieckiej szkoły medycznej, z którą nie mamy nic wspólnego, poza tym, że się mieścimy w tym samym miejscu. To jest szkoła, która została założona w 1935 roku. Tu pracowali tylko niemieccy nauczyciele i niemieccy studenci. My wykorzystaliśmy infrastrukturę. Poza tym, co zapisane jest zresztą bardzo wyraźnie w statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zamknięcie dla Polaków i zamknięcie szkoły w Wilnie, Uniwersytetu Stefana Batorego, jego wydziału lekarskiego, spowodowało, że część kresowian, ludzi, którzy byli związani z tą uczelnią, tych ludzi, którym udało przeżyć się wojnę, ta grupa ludzi potrzebowała naturalnego miejsca do zamieszkania, do pracy i wydawało się, że akurat Gdańsk jest najlepszym. Warto wspomnieć o tym, że część naukowców z Uniwersytetu Stefana Batorego, z innych wydziałów, zatrzymała się w innych miastach. Mówi się o tym, że to wydziały humanistyczne tak zwane zostały usadowione w Toruniu. Natomiast nie było tam takich warunków do tego, żeby otworzyć szpital i dlatego między innymi tu mamy uczelnię. Wokół tego czasami są jakieś spory i kontrowersje. Ja myślę, że generalnie rzecz biorąc trzeba się cieszyć, że mamy tutaj uczelnię medyczną. Uczelnię, która się rozwijała, która z biegiem lat osiągnęła bardzo wysoki poziom. Wtedy, kiedy została ona otwierana w 1945 roku, przyjechała tutaj grupa z pracowników, profesorów, wyśmienitych profesorów z Wilna, ale nie tylko, bo również z Warszawy i z Poznania, kilku z Krakowa. Przyjechała grupa pracowników administracyjnych i studentów, którzy zaczynali studia w Wilnie, ale też w innych miejscach. Uczelnia została stworzona jakby na wzór tego, co się działo w Wilnie, z oczywistymi modyfikacjami. Najlepszy dowód na to, jak duża była ta ciągłość, to, że pierwsi dziekani Wydziału Lekarskiego byli również pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Tradycje tych największych profesorów przejmowali ich uczniowie. Z biegiem czasu, kiedy okazało się, że medycyna się, nie chcę użyć słowa koszmarnie, bardzo zmieniła. To jest postęp medycyny, z którego my na co dzień nie zdajemy sobie sprawy i nawet, i ja nie mówię my w kontekście pacjentów i usługobiorców ochrony zdrowia, ale nawet lekarzy. W tym pędzie, w tej ogromnej ilości pracy i presji, która na lekarzach się ciąży, my pewnych rzeczy nie dostrzegamy. Natomiast chwila refleksji, i dlatego jest między innymi muzeum, o czym zaraz dwa słowa, pozwala nam popatrzeć na to, jak kolosalne były zmiany.
2: Jak ogólnie wyglądały początki tej uczelni, jeżeli chodzi o liczbę studentów, która tutaj była i o specjalizacje, których nauczano?
3: No, przede wszystkim tak, nie mówimy o specjalizacjach, bo rozpoczęliśmy od wydziału stomatologicznego, od wydziału lekarskiego, potem powoli dołączyły następne. Te początki to przede wszystkim heroiczna walka z problemami życia codziennego w zniszczonym w 80% mieście. Jeden z pierwszych naszych profesorów, doktorów honoris causa, czyli doktorów honorowych uczelni, profesor Jack Adams Ray, który przyjechał tutaj w 1945 roku z misją pomocy szwedzkiej. On był profesorem chirurgii naczyniowej w Karolinska Instytutet w Sztokholmie. Dostrzegał morze ruin. Pisał o otworach okiennych, w których nie było szyb, a właściwie tylko niewielkie ilości szyb. W swoich notatkach pisał o tym, że uruchomiono sieć wodną i elektryczną, ponieważ przez pierwsze 3 miesiące operowano bez prądu i wody. Proszę sobie wyobrazić szpital bez prądu i wody. To jest coś, czego my się panicznie boimy. W ogóle sobie nie wyobrażamy sytuacji, żeby nie było wody. Każdy szpital ma agregaty awaryjne, nie daj Bóg, żeby coś się wyłączyło w czasie operacji. We współczesnym szpitalu, gdzie praktycznie rzecz biorąc jesteśmy zdani na energię elektryczną, bo wszystko od niej jest zależne, od najprostszego sprzętu chirurgicznego, poza ręką chirurga, pensetą i kleszczykami naoczyniowymi, czyli peanami. Natomiast wszystkie noże elektryczne, aparaty do znieczulenia ogólnego, cały sprzęt monitorujący, już nie mówiąc o bardziej wyrafinowanych sprzętach, takich jak aparatura do laparoskopii, to wszystko i oświetlenie przede wszystkim, czyli klimatyzacja, to wszystko jest zależne od prądu elektrycznego. Zatem te pierwsze tygodnie to była gigantyczna walka z problemami technicznymi, takimi codziennego życia szpitala. Druga rzecz to brak podręczników. Studenci nie mieli podręczników, przepisywali wykłady ręcznie. pożyczali sobie tych wykładów. Byli również biedni, nie mieli ubrań, nie było nic do jedzenia. Rozmawiam z tymi osobami, które studiowały zaraz po wojnie i na przykład to dzisiaj są ludzie wiekowi, 80-90-letni, ale pewne zwyczaje żywieniowe, o których mi opowiadają, są zwyczajami wyniesionymi i z czasów wojny, i z czasów powojennych. Bo choćby takie, że niektórych rzeczy nie jedzą, bo się im zawsze kojarzą z tym okresem biedy i smutku. Zatem to był ten początek, nie było gdzie mieszkać. Potem trzeba brać pod uwagę, że z biegiem czasu, po 1945 roku, następowała coraz większa presja ideologiczna na studentów, co również odbijało się na ich życiu. Niektórym nie udało się skończyć studiów, no bo zostali aresztowani bądź relegowani. O tym, jak wielka była ta presja, świadczy fakt oddechu i takiego powiewu nadziei w roku 1956. Rzadziej o tym mówimy, ale studenci w 1956 roku, wtedy kiedy zaczęło się powstanie antysowieckie, antykomunistyczne na Węgrzech, chętnie oddawali krew, szykowali się do wyjazdu tam, bo czuli tam, czyli na Węgry, bo czuli, że jest to miejsce, do którego w imię wolności należy dążyć. Co do specjalności, w pewnym momencie wobec braku pediatrów, czyli specjalistów zajmujących się leczeniem dzieci, utworzono tak zwany oddział pediatryczny. To znaczy, że studenci od samego początku kierowali się, profilowali swoje zainteresowania do leczenia dzieci. Normalnie jest tak, że studenci po 6 latach studiów odbywają staż i potem dopiero wybierają specjalizację. Ja bardzo to upraszczam, ponieważ też często ta wybór specjalizacji jest spowodowany pewnymi potrzebami i ilośćmi specjalizacyjnych. W niektórych kierunkach jest większa, w niektórych jest mniejsza. Są specjalizacje bardziej oblegane, są specjalizacje mniej oblegane, ale o tym to zupełnie osobny temat na więcej niż 15, pół godziny, to jest temat na gigantycznie długą rozmowę. Zatem taki był profil tego studiowania. Ci, którzy skończyli studia, znowu padali ofiarą tak zwanych nakazów pracy. To też była metoda kontrolowania społeczeństwa, karania tych, którzy byli nieposłuszni, co powodowało, że studenci często, młodzi absolwenci często musieli wyjeżdżać do bardzo dalekich miejscowości. Wśród męskiej części absolwentów problemem było również powoływanie do wojska i szczególnie wysyłanie tak zwanych zielonych garnizonów. Przerywało to kariery naukowe. Zatem te początki były bardzo trudne, ale trzeba powiedzieć o tym, że to są rzeczy smutne, trudne, ale też trzeba popatrzeć na to, że ci młodzi ludzie byli strasznie chętni do nauki. We wszystkich rozmowach z absolwentami tych lat 50. pomimo tego cienia biedy, ucisku, niedostatków, wyczuć można sentyment do młodości, do tego myślenia takiego bardzo romantycznego. Ja, broń Boże, nie chciałbym, żeby słuchacze odnieśli wrażenie, że to było cudowne, tylko że rzeczywiście ci absolwenci mieli w sobie taki promyk zupełnie unikalny, którego ja nie umiem zwerbalizować, nie umiem o nim opowiedzieć. Natomiast bardzo interesujące jest to, z jakich pobudek szli na medycynę. Jeden z panów powiedział mi tak. Przed wojną chciałem być archeologiem, ale wojna uświadomiła, jak nieistotna jest archeologia. Z całym szacunkiem i moich przyjaciół archeologów bardzo przepraszam za to, co mówię, ale tak mi powiedziano. Drugi powiedział tak. Wie pan, chciałem konstruować samoloty, ale widziałem bombardowanie i postanowiłem, że nigdy w życiu nie przełożę ręki do konstrukcji maszyn, które mogą ludzi zabijać. Pani profesor Jelena Suchorzewska, która w 1944 roku, w wieku 14 lat, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, Myszka, taki nosiła pseudonim, wspaniała osoba, jak zresztą bardzo wiele osób, których nie wymieniam z nazwiska, z którymi rozmawiałem, właściwie bez słowa przekazała taką wiadomość, takie przesłanie, że jak ktoś widział powstanie, widział ofiary, widział cierpiących ludzi i sam uczestniczył w niesieniu pomocy, to potem no właściwie nie może robić nic innego, jak tylko kontynuować to poprzez studiowanie medycyny.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na lokalny magazyn reporterów. Ostatnio rozmawialiśmy na temat historii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z doktorem Markiem Bukowskim, który jest starszym specjalistą Muzeum GUMET. No właśnie, tu niektórzy mogą być zaskoczeni, że takie muzeum w ogóle istnieje, a ja, aby odwiedzić pana Marka, musiałem właśnie pojechać do budynku Ateneum Gedenese Novum, gdzie w piwnicy znajduje się, w mojej ocenie, potężne muzeum uczelni. Znajdziemy tam mnóstwo przyrządów, które przez lata służyły medycynie. Zapraszam na drugą część mojej rozmowy z Markiem Bukowskim, który opowie też właśnie m.in. o tym miejscu. Wracamy do rozmowy na temat historii GUMED-u. Naszym gościem dzisiaj jest
3: Marek Bukowski, starszy specjalista w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekuje się muzeum w tym miejscu. Znaleźliśmy się wiosną 2007 roku. Muzeum być może bardzo młodej uczelni. Proszę pomyśleć o tym, że pierwszy teatr anatomiczny na świecie znajduje się w Padwie, Palazzo Bo, pochodzi z XIII wieku. Piękne miejsce. W Padwie znajduje się Muzeum Fizyki, bardzo znane w Europie. Ale też zbiory mają poszczególne kliniki. Odwiedziłem kiedyś klinikę położnictwa i ginekologii, oglądaliśmy różne ciekawe obiekty, stare narzędzia, to zawsze wszystkich fascynuje. W pewnej chwili doktor Marina Czmiano, która była szefową tego muzeum, zapytała mnie: Marek, a chcesz zobaczyć starą książkę? Pomyślałam o starej książce w taki sposób, jak ja ją sobie wyobrażam. Polskie książki medyczne, początek XX wieku, koniec XIX, są dla nas niezwykle cenne. One pokazują nie tylko stan medycyny w Polsce w tamtym czasie, ale również pokazują język, jakim o tej medycynie mówimy. No to nie używano słowa na przykład sztuczny odbyt, tylko sztuczna żyć, prawda? Nie mówiono o apetycie, tylko mówiono o tym, że ktoś ma smaka i tak dalej, i tak dalej. Odpowiedziałam: oczywiście mam ochotę obejrzeć starą książkę. I wtedy Marina po raz pierwszy założyła rękawiczki. Podeszła do szuflady, która nawet nie była zamykana na kluczyk, wyciągnęła coś, co wyglądało jak zeszyt 32-kartkowy ucznia drugiej klasy szkoły podstawowej. Podręcznik, manuskrypt, położnictwo z 1236 roku. Proszę sobie wyobrazić, że stanąłem, miałem oczy jak olbrzymie monety, a właściwie koła największych wywrotek na świecie. A żeby było jeszcze bardziej zabawnie, w kącie tego pomieszczenia leżała zapakowana paka książek. Starszym słuchaczom ona by przypominała paki, które nosiliśmy do szkoły z makulaturą. Kilka książek przywiązanych sznurkiem, mocno zakurzone. Zapytałem: a co to jest? I ona, śmiejąc się, ja trochę koloryzuję tę historię, ale bardzo dobrze ona oddaje te różnice w muzeach. A wiesz, to chyba jest XV czy XVI wiek. Ja tego nie zaglądam, 25 lat tu pracuję. Więc takie są różnice. Nasze muzeum, wracając, gromadzi wszystkie artefakty, wszystkie obiekty związane z funkcjonowaniem naszej uczelni, czyli od roku 1945. Gromadzimy pamiątki po Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego we Wilnie. W statucie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mamy wyraźnie napisane odniesienie, odwołanie do tradycji i dziedzictwa tej uczelni. Gromadzimy wszystko, co jest związane z bieżącą historią medycyny i historią nauki. Oczywiście, ponieważ w latach 35-45 funkcjonowała tutaj niemiecka szkoła pod dwiema nazwami, medyczna, jeżeli uda nam się coś takiego znaleźć, zgromadzić, to też to gromadzimy, aby pokazać historię, aby pokazać różne jej aspekty, tą smutną historię II wojny światowej, okropną, okrutną również. Muzea uczelniane na świecie w tej chwili zaczynają zajmować coraz większe, coraz bardziej poczytne miejsce. Stają się miejscami prestiżowymi. Jest takich kilka w Europie, począwszy od naszego, my to nazywamy Majusz, czyli Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Świetne dwa muzea w Uppsali. Tam słynne Muzeum Gustavianum z doskonałym teatrem anatomicznym. Wspomniane przeze mnie muzeum w Padwie, Hunterians w Glasgow i mógłbym tak wymieniać bardzo wiele. Ale dlaczego o tym mówię? Otóż raptowny, gigantyczny postęp medycyny, jaki dokonał się w ostatnich latach, spowodował, że mamy do czynienia z ogromną ilością potencjalnych artefaktów, czyli takich rzeczy, które moglibyśmy zgromadzić. Rodzi się oczywiście pytanie, co i w jaki sposób gromadzić. Od 20 lat nad tym dyskutujemy i jedyna rzecz, do której doszliśmy, to ta, że nie możemy zgromadzić wszystkiego. Natomiast rzeczywiście staramy się zatrzymać to, co wczoraj było, jeśli można użyć cytatu, kłaniam się nisko Tomkowi Lipińskiemu z Tiltu i Brygady Kryzys, bo to jest cytat z jego piosenki, to co wczoraj było postępowe, dzisiaj jest wsteczne, to co wczoraj było wywrotowe, dzisiaj jest bezpieczne. Proszę sobie wyobrazić, że rzeczy, które wczoraj jeszcze, 2 lata temu były nowością w medycynie, dzisiaj czasami już są zastąpione przez rzeczy nowsze. Gromadzimy komputery. Muzeum Uczelni Medycznej gromadzi komputery, bo jak się okazuje, zmiany w obrębie technologii są tak wielkie, że dzisiaj młodzi ludzie z podstawówek, ze szkół podstawowych, które tu przychodzą oglądać nasze obiekty, to są krótkie wycieczki, tak aby przykuć ich uwagę. Patrzą na te stare komputery z lat 80. z niedowierzaniem. Oni często maszynę do pisania traktują jak obiekt zupełnie archaiczny i właściwie niemożliwy w wykorzystaniu, pytając, no dobra, ale gdzie jest monitor, prawda? Gromadzimy przedmioty bardzo różne, które świadczą też o olbrzymim potencjale polskich naukowców. Staramy się zinwentaryzować, rozpoznać kolekcje muzealne w Polsce. Chcemy też, aby do powszechnej świadomości trafili nie tylko ci ludzie, którzy teraz pracują w uczelniach, ale również ci, którzy tę polską naukę przez lata tworzyli. Proszę zauważyć, że doskonale zdajemy sobie sprawę z historii Marii Skłodowskiej-Curie, czasem Stefana Banacha, ale już Stanisław Ulam, Jan Czochralski, Napoleon Cybulski, który nim w Polsce pojawiło się słowo adrenalina, mówił o tej samej substancji nadnerczyna. Dzięki panu Robertowi Makłowiczowi dowiedziałem się ostatnio, że pierwszy polski ekspres do kawy został zamontowany w Krakowie w jednej z kawiarni w Sukiennicach chyba w 1906 roku. Albo piątym. Proszę mi wybaczyć, rok się mogłem pomylić. Natomiast pierwszy polski aparat rentgenowski, pierwsza polska pracownia rentgenowska została w tymże samym Krakowie otwarta w 1896 roku w Szpitalu Świętego Łazarza. Spojrzenie na historię nauki, spojrzenie również na historię, tak zwaną tą historię powszechną przez pryzmat historii nauki, jest rzeczą czymś nieprawdopodobnie fascynującym. Pokazuje nam, jak raptownie, jak dynamicznie zmieniającym świecie się znajdujemy, jak bardzo wiele pojęć w naszym życiu się zmieniło. I ostatnia rzecz, w ogóle jeszcze chciałbym powiedzieć o polskich muzeach. W Polsce istnieje prawie 200 muzeów uczelnianych. Niektóre z nich to są muzea, no jedne z najbardziej znanych również na świecie. Najlepsze na świecie muzeum lamp rentgenowskich znajduje się w Opolu. Ono jest naprawdę najlepsze na świecie, ponieważ jedna z lamp rentgenowskich znajdujących się u szefa Grzegorza Jezierskiego znajduje się również na Marsie, w łaziku Perseverance. Jak NASA wymyśli coś nowego, co nie jest objęte klauzulą tajności, to wysyła natychmiast do Grzegorza. Sir David Attenborough, jeden z największych popularyzatorów nauki, rozpoczyna jeden z filmów stojąc na brzegu oceanu, trzyma w ręce coś, co mówi, to jest bursztyn, ja się na tym nie znam, ale pojadę do kogoś, kto jest tym najlepszy i przylatuje do Polski, do Gdańska, do dr Elżbiety Sądak z Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Takich miejsc mamy bardzo wiele. Nasze muzeum pokazuje, tak jak mówiłem, naszą historię. To jest historia przez pryzmat dokumentów, niezwykle ciekawych, ale również rzeczy bardzo prozaicznych, czasami zabawnych. Mamy za naszymi plecami kolekcję kubków, które zostały wyprodukowane dla uczelni. One noszą odpowiednie informacje okolicznościowe, czasami portrety naukowców. Mamy też kubek z błędem, którego nie mogę przeczytać na antenie, żeby na nas się nie pogniewano. Mamy też świetną kolekcję sprzętu i zachodniego, i polskiego. Takiego sprzętu, który też opowiada historię powstania naszej uczelni. Elementy tego, co się nazywało darem Szwecji, czyli dużym zestawem narzędzi, które trafiły do Polski dzięki Czekowi Adamsrejowi. Mamy sporo polskich urządzeń. Proszę popatrzeć, na prawo ode mnie stoi na półce urządzenie z takim bardzo niewielkim ekranikiem. To ma 5 cali przekątnej i to jest polski aparat do echokardiografii, wtedy nazywając się zresztą zupełnie inaczej, z lat 70. stworzony przez firmę, której nazwa jest potwornie skomplikowana, bo to są warsztaty techniczne Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Udało mi się bez błędu chyba powiedzieć. Przepiękna rzecz. Oczywiście czarno-białe USG, USG tylko dwupłaszczyznowe, czyli 2D byśmy powiedzieli. I gdybyśmy się przeszli, to takich urządzeń mamy naprawdę wiele. Wspominałem o badaniu rentgenowskim, kiedy zaczęto wykonywać te badania, zresztą bardzo pięknie jest opisane na początku Czarodziejskiej Góry Thomasa Manna, pierwsze badania Hansa Kastropa. Nie zawsze można można było wynik tego badania utrwalić na kliszy fotograficznej. Zatem lekarz wykonujący badanie, który patrzył na migający na takim fluoroskopowym ekranie zarys najczęściej klatki piersiowej albo czasami kości, albo sam robił notatki, albo komuś je dyktował. Mamy szczęście, bo dzięki panu profesorowi Wiesławowi Makarewiczowi mamy w kolekcji dwa wyniki badań radiologicznych jego taty z 31 i 34 roku, wykonanych na dodatek w Wilnie, i tam te badania są opisane w ten sposób, że jest pieczątka w kształcie klatki piersiowej z wrysowanymi zmianami opisami obok. Skoro doszliśmy do profesora Makarewicza, to nie wymienię wszystkich, ale muzeum funkcjonuje dzięki gigantycznej życzliwości i oferności osób, które zechciały zdeponować tutaj pamiątki swojej młodości, swojej pracy, swoich osiągnięć naukowych, które mówią, nie chcemy, żeby to trafiło, żeby to było zamknięte gdzieś w domu, w szafie. Niech młodzi ludzie na to patrzą. Indeksy. Dzisiaj studenci nie mają indeksu w postaci książki, a kiedyś te indeksy to była przepiękna notatka, to był prawie pamiętnik życia studenckiego, szczególnie jeżeli nie było w nim wpisanych zbyt wielu dwój, ale widziałem takie, których zresztą swój pamiętam, gdzie było tych ocen niedostatecznych naprawdę bardzo wiele. Muzeum funkcjonuje również dzięki życzliwości władz, bo to jest też podstawa. Jeżeli władze są życzliwe i chcą, żeby w muzeum funkcjonowało, żeby było

0: że nasze wydziały i ten 1/4 wspólny, można powiedzieć, że ten Wydział Biotechnologii, który odpowiada najnowszym trendom na świecie, takiego budowania, łączenia różnych dziedzin wiedz, tej multidyscyplinarności, ma bardzo różne nazwy, bo niektórzy chętnie posługują tutaj terminologią anglosaską, ale powiedzmy sobie szczerze, żeby współpracowały na różnym poziomie jednostki, badacze, reprezentujący różne pola zainteresowań naukowych, bo z tego się tworzy najciekawsza rzecz. Mamy jedną naukę. Te podziały, które mamy, polski, angielski, niemiecki, chemia, fizyka, to są podziały sztuczne, przez nas samych wytworzone. Zatem my też możemy je w jakiś sposób zacierać. Ten początek z 1993 roku to jest również pewien wstęp, podwalina do tego, co mamy dzisiaj, czyli Związek Uczelni Fahrenheita, tą ścisłą współpracę pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, ponieważ no znowu zmieniamy pewne myślenie o uczelniach. Przed laty mówiono, że najważniejszą na medycynę jest biologia i chemia, aczkolwiek najwięcej kandydatów na studia tego typu kończyło klasę o profilu matematyczno-fizycznym. Ja jestem po takim profilu. A dzisiaj wiemy, jak ważna w medycynie jest matematyka, jak ważna jest fizyka, ponieważ te wszystkie urządzenia badawcze poza elementarną i coraz bardziej zaawansowaną wiedzą z chemii i biologii wykorzystują również coraz bardziej zaawansowaną wiedzę, tak zwaną ścisłą. Ale to jest znowu temat na zupełnie osobną rozmowę.
1: O jedną rzecz na koniec muszę zapytać, ponieważ no ja wiem, ale no, nasi słuchacze chyba jeszcze nie wiedzą, w którym dokładnie miejscu znajduje się to muzeum i kto może tutaj przyjść i kiedy je odwiedzić.
0: To muzeum znajduje się w budynku Ateneum Gadanense Novum. Dla nieco bardziej dojrzałych mieszkańców Gdańska albo naszych absolwentów to jest tak zwana stara anatomia. Muzeum znajduje się w przyziemiu. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych, 8:30, powiedzmy do godziny 3 po południu, czyli do 15. Dla kogo? Dla wszystkich. Wydaje mi się z obserwacji, że młodzież młodszych klas szkoły podstawowej trochę się nudzi. To jest takie miejsce, które wymaga elementarnej wiedzy z fizyki, z chemii, w ogóle z matematyki. Nie ma tutaj niczego, co by mogło przestraszyć poza strzykawką i jakimiś narzędziami chirurgicznymi. W muzeum nie pokazujemy szczątków ludzkich, nie pokazujemy preparatów. Mamy tylko modele. One nie są straszne, bo to są modele woskowe, to są modele plastikowe, które pokazują również, my je gromadzimy, ponieważ pokazują one również pewną ewolucję poglądów na temat dydaktyki w medycynie, pokazywania ludzkiego ciała, jego wnętrzności. Zachęcam do sprawdzenia najnowszych informacji dotyczących zwiedzania poprzez stronę Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzimy przed południami lekcje dla studentów. W związku z tym najwygodniej, gdyby Państwo też chcieli się z nami umawiać. Wtedy możemy zarezerwować czas, oprowadzić. Chyba tego nie powinienem mówić, ale przed laty, kiedy było trochę mniej obiektów, najdłuższe zwiedzanie trwało prawie 9 godzin. W związku z tym to jest kwestia też ilości obiektów. Zupełnie inaczej oprowadzamy młodych ludzi, którzy chcą iść na medycynę, zupełnie inaczej oprowadzamy studentów medycyny, inaczej naszych pracowników, a jeszcze inaczej tych z Państwa, którzy z uczelnią byli kiedyś związani, a teraz przyjechali odświeżać swoje wspomnienia.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Kamery, określona ilość powietrza i niższe ciśnienie, do tego stalowe ściany i dwie śluzy. Tak wygląda wnętrze nowego laboratorium, w którym naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego będą pracować z żywymi wirusami. To pierwsze tego typu miejsce w północnej Polsce. A nam udało się zajrzeć do środka. Gdzie się obecnie znajdujemy?
4: Znajdujemy się w budynku Instytutu Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, nazywam się Michał Rychłowski i pracuję w Zakładzie Biologii Molekularnej Wirusów, gdzie właśnie laboratorium klasy trzeciej z plusem bezpieczeństwa biologicznego. Jest to jedno z najbardziej nowoczesnych laboratoriów w Polsce. Klasa 3+, w Polsce chyba są w tym momencie tylko dwa takie laboratoria. Buduje się klasa 4 w Wichę w Puławach, ale jeszcze to laboratorium jest nieukończone.
3: Takiego miejsca na Pomorzu nie ma?
4: Nie, takiego miejsca nie ma w całej Polsce Północnej.
3: No dobrze, to wchodzimy w takim razie. Co najpierw?
4: Już tutaj jesteśmy w strefie przed laboratorium. Tutaj znajduje się strefa, gdzie mogą dotrzeć tylko osoby, które posiadają identyfikatory umożliwiające otwarcie drzwi z blokadą elektroniczną. Dochodzimy pod drzwi laboratorium BSL 3+. Zanim wchodzimy, patrzymy sobie na monitor komputera, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku w laboratorium, czy nie ma żadnych alarmów.

0: Dlatego, że to laboratorium to jest bardzo wysokiej klasy laboratorium do pracy z patogenami niebezpiecznymi dla człowieka. Jest ono bardzo szczelne, w zasadzie stuprocentowo szczelne, żeby żaden patogen nie wydostał się na zewnątrz. Co więcej, w tym laboratorium mamy jeszcze system podciśnień. To jest taka specjalna kaskada podciśnień, że z każdego pomieszczenia, do którego wchodzimy, następne pomieszczenie ma większe podciśnienie. Służy to temu, żeby w momencie otwarcia drzwi powietrze było kierowane tylko i wyłącznie do wnętrza laboratorium. Chodzi o to, żeby to powietrze ewentualnie, potencjalnie skażone nie mogło się wydostać na zewnątrz.
1: W środku może być maksymalnie ile osób?
0: Zasady bezpieczeństwa pracy mówią, że praca w takim laboratorium musi być spokojna i nie może być tłoku. Laboratorium jest dosyć duże. My przewidujemy, że maksymalnie mogą tutaj pracować, może pracować tutaj 6 osób w zespołach takich dwuosobowych.
1: A nad jakimi wirusami planujecie pracować?
0: Przede wszystkim będziemy pracować tutaj nad wirusem SARS-CoV-2. Będziemy też pracować nad różnymi patogennymi szczepami wirusa grypy. Będziemy pracować też nad wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Znaczy, to laboratorium powstało trochę za późno, dlatego że jak pojawiła się pandemia SARS-CoV-2, a nikt nie wiedział, jak niebezpieczny jest SARS, a nikt nie wiedział, jak z nim pracować bezpiecznie. I właśnie wtedy takie laboratoria są bardzo potrzebne, kiedy pojawia się nowy patogen, żeby można było z nim bezpiecznie pracować. My jesteśmy wirusologami, więc jakoś wiedzieliśmy, jak sobie z tym radzić. Natomiast przepisy mówią, że musimy pracować w odpowiednim systemie zabezpieczeń, które będzie chroniło ludzi pracujących w laboratorium i środowisko zewnętrzne. Dlatego teraz, jeśli pojawi się, nie daj Bóg, kolejna jakaś pandemia, to my już jesteśmy przygotowani do tego, żeby móc takim wirusem pracować pod względem diagnostyki, pod względem rozpracowywania zagrożenia, jakie on naprawdę niesie. Na pewno tak, dlatego że praca nad szczepionkami polega w pewnym momencie na pracy z wirusem rzeczywiście patogennym i wtedy takie prace można wykonywać tylko i wyłącznie w takim laboratorium, jeśli mamy do czynienia z wirusem klasy trzeciej.
1: Nasuwa się takie jedno pytanie, czy wirus stąd może się wydostać?
0: W zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby wirus się stąd wydostał, dlatego że tutaj mamy całą wielką kaskadę zabezpieczeń. To tak wygląda troszkę jak pudełeczko w pudełeczku, że pracuje się na początku w jednym pudełeczku, który już jest pudełkiem bezpiecznej pracy. To pudełko jest zamknięte w drugim pudełku, który jest pudełkiem bezpiecznej pracy i to jeszcze zamknięte jest w trzecim pudełku, które jest pudełkiem bezpiecznej pracy. I to właśnie laboratorium to jest tym ostatnim pudełkiem. To jest też szczelne pomieszczenie, gdzie jeżeli coś się wydarzy w środku, to można bezpiecznie się z tego laboratorium wyjść, opuścić je, dezynfekując siebie, a laboratorium po opuszczeniu możemy uszczelnić i możemy je zdekontaminować, czyli pozbyć się wszelkich patogenów, które są w środku, unicestwić je, zabić. I robi się to gazując pomieszczenie specjalnymi środkami chemicznymi. W naszym przypadku są opary perchydrolu. Tutaj wchodzimy, proszę Państwa, do pokoju przygotowawczego. Tu jest pierwszy stopień podciśnienia w stosunku do środowiska zewnętrznego, w stosunku do korytarza. Musimy wejść wszyscy do środka i zamknąć drzwi, dlatego że laboratorium chronione jest systemem Interlock. Jest to system, który uniemożliwia otwarcie drzwi, jeśli jakieś inne drzwi są otwarte. Czyli dopóki nie zamkniemy drzwi wejściowych, nie będziemy mogli otworzyć tych drzwi tutaj. Całe laboratorium, jak mówiłem, jest uszczelnione. To jest wybudowane wewnątrz budynku metalowa, tak jakby puszka z pełną szczelnością. Całe powietrze, które jest nawiewane do tego laboratorium, jest filtrowane, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest powietrze wywiewane z tego laboratorium. Dlatego, że powietrze wywiewane z laboratorium musi być sterylne. I my nie możemy zastosować tylko na przykład pojedynczych filtrów, gdyż zawsze wszystkie systemy są tutaj zdublowane i mamy podwójną filtrację. Na początku, jak są wywiewniki na sufitach, w nich znajdują się filtry HEPA klasy H14, które zatrzymują wszystkie mikroorganizmy. Potem systemem kanałów wentylacyjnych powietrze całe jest kierowane tutaj, do tego ogromnego urządzenia. To jest właśnie filtr BIBO, który daje nam drugi poziom filtrowania. On tutaj pokazuje, jakie są podciśnienia, pokazuje, jaka jest czystość filtrów. W tych skrzynkach znajdują się filtry HEPA, które są jeszcze specjalnie co jakiś czas testowane na to, czy nie uległy jakiejś perforacji. Jeżeli spojrzymy na drugą stronę, tutaj mamy cały system BMS, co w danym laboratorium się dzieje i się działo nawet, kiedy my tutaj nie byliśmy. Ten system BMS nam wszystko pokazuje. Pokazuje nam stan nawiewów, pokazuje nam stan filtrów, czy one są w porządku, pokazuje nam, czy laboratorium zostało prawidłowo uszczelnione, czy nie. Tutaj, jeżeli patrzymy, mamy cały czas monitorowane podciśnienia we wszystkich pomieszczeniach tego laboratorium. W momencie, kiedy są zbyt duże odchylenia, to my musimy się przyjrzeć, co się wydarzyło. Generalnie są to rzeczy związane z uszczelnieniem danego laboratorium. Żeby cokolwiek włożyć do tego laboratorium, nie wnosimy tego normalnie, tak jak się wchodzi do laboratorium, tylko tam jest specjalna śluza, to jest specjalne okno podawcze. Tam jest jeszcze autoklaw, który powoduje to, że możemy coś bezpiecznie wyciągnąć z laboratorium, czyli zdekontaminować to, wysterylizować i wtedy wyjąć. I taka jest droga opuszczenia czegokolwiek z tego laboratorium. Nie można wychodzić tutaj przez śluzę. Normalnie tutaj to jest pomieszczenie, gdzie się przebieramy i potem otwieramy sobie też, jak się wyrównają podciśnienia, mamy odpowiedni znaczek, nam się pojawia. Otwieramy drzwi, wchodzimy pod prysznic i wychodzimy w następnej części. My zrobimy sobie, pójdziemy skrótem, czyli tymi drzwiami od razu przejdziemy do następnego pomieszczenia. Musimy wejść wszyscy i zamknąć za sobą drzwi, bo inaczej dalej nas system nie wpuści. Trochę tak. Tylko trzeba wyjść na odcisk palca też. Normalnie człowiek wchodzący do tego laboratorium jest czysty, więc to nie jest dla nas problem i nie jest skażony. Więc on sobie wychodzi tutaj spod tego prysznica, otwierają się drzwi i ta osoba wychodzi. Przebiera się w tym pomieszczeniu w kombinezon, w przyłbicę, maskę albo aparat oddechowy, w zależności w jakim reżimie pracuje laboratorium, bo to też zależy od tego, jaki w środku jest patogen. I wtedy, jak się wyrównają nadciśnienia, wchodzimy już do laboratorium. Produkt tego laboratorium nie jest jakiś wyjątkowy, wygląda jak zwykłe laboratorium, jakby wyjątkowy jest ten cały system wchodzenia. Widać tutaj komory bezpiecznej pracy, to są takie podstawowe miejsca, gdzie się pracuje z patogenami, które chronią. Te komory chronią operatora pracującego przed tym, żeby taki patogen go nie zainfekował. Tak wyglądają komory bezpiecznej pracy. Tutaj widzą Państwo, jeszcze na górze są lampy UV do sterylizacji. Tutaj mamy w tych walizkach czarnych jest system do sterylizacji, do gazowania pomieszczenia tymi oparami pertygrolu. Mamy tutaj trochę sprzętu laboratoryjnego. Tutaj jest autoklaw, który z tamtej strony był otwarty, z tej strony jest zamknięty. Jeżeli otworzymy drzwi z tej strony, to dopiero z tamtej strony system pozwoli nam je otworzyć po prawidłowym przejściu cyklu sterylizacji. Tu pokazywałem też Państwu okno podawcze, tu jest druga część tego okna podawczego. Trzeba pamiętać o tym, że każda rzecz w tym laboratorium jest zabezpieczona podwójnie. Podwójna jest filtracja powietrza, ścieki z laboratorium, bo myjemy tu ręce, też są, mają podwójny system sterylizacji. Mamy tutaj dwie oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnia pierwszego stopnia i oczyszczalnia drugiego stopnia. Wszystkie rzeczy, wszystkie sprzęty, które tutaj są, są bardzo często, bo mniej więcej raz na pół roku podlegają walidacji, czyli sprawdzenia poprawności ich działania. Czy filtry są szczelne, czy autoklaw działa prawidłowo, czy komory mają prawidłowe przepływy powietrza. I to jest bardzo często sprawdzane, gdyż może się zdarzyć, że jakiś sprzęt ulegnie awarii i chodzi o to, żeby to bardzo szybko wyłapać. Generalnie posiadanie takich systemów zabezpieczeń daje prawie że 100% pewność bezpieczeństwa, dlatego że jakby praca na każdym etapie jest prowadzona w jakiejś bezpiecznej odległości i są specjalne procedury, które mówią, co należy robić, jeżeli dojdzie do jakiegoś niefortunnego zdarzenia czy jakiegoś wypadku, żeby dalej to postępować bezpiecznie. Przede wszystkim tutaj laboratorium jest wyposażone w komory bezpiecznej pracy. To są komory laminarne, to są te właśnie urządzenia, gdzie się pracuje. A w nich jest cały czas nawiew powietrza i całe powietrze z tej komory jest filtrowane przez filtry, które są tutaj w komorze i potem jeszcze wchodzą w filtrację tego, co jest w laboratorium. A tutaj jest specjalna kurtyna powietrzna. Żeby pracować w takiej komorze, trzeba pracować właśnie też, być odpowiednio przeszkolonym. Nie można robić gwałtownych ruchów, bo wtedy się wywiewa to powietrze. Trzeba robić płynne ruchy i bardzo delikatnie, powoli wszystko robić, żeby nie spowodować wydostania się czegoś na zewnątrz. Jednocześnie przewidujemy, że może tu pracować maksymalnie 6 osób. Jakby zarządzaniem takiego laboratorium zajmuje się Komisja Bezpieczeństwa Biologicznego. Jeżeli ktoś chce pracować w tym laboratorium, musi zgłosić się do Komisji Bezpieczeństwa Biologicznego, powiedzieć, z czym ma zamiar pracować i jakie rodzaje eksperymentów wykonywać. Komisja daje mu zezwolenie na odpowiedni czas pracy w tym laboratorium. Może zażądać od niego dodatkowych zabezpieczeń, wyjaśnień, różnych rzeczy. Tu nie można sobie tak wejść. Tak, tu to laboratorium może być wykorzystywane przez wszystkich pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, czy nawet GUMED-u, bo to jest też nasza filia. W tym momencie w Polsce już jest kilka laboratoriów. Jest laboratorium we Wrocławiu, jest laboratorium w Warszawie i są dwa laboratoria w Puławach. To są takie laboratoria, które działają na pewno, ale to są poza laboratorium, które znajduje się we Wrocławiu, nie we Wrocławiu, tylko w Krakowie, przepraszam. To są laboratoria klasy BSL-3. Są w Polsce w tym momencie dwa sprawnie działające laboratoria klasy BSL-3+. To jest laboratorium w Krakowie i laboratorium tutaj u nas.
1: Dzień dobry, Ewelina Król, dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak ważna jest to inwestycja z perspektywy uczelni?
2: Ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych inwestycji w ostatnich kilku latach. Ja muszę powiedzieć, że dla naszego wydziału to jest ogromna szansa na to, żeby pracownicy prowadzili w tym laboratorium badania na najwyższym światowym poziomie. Wirusologia jest dziedziną, która rozwijała się na naszym wydziale od 30 lat, czyli od początku powstania wydziału. I cały czas pracownicy prowadzili intensywne badania nad różnymi patogenami wirusowymi, uzyskiwali granty, mieli współpracę naukową, ale brakowało nam do takiej pełni wykorzystania zasobów ludzkich, możliwości, wiedzy właśnie takiego laboratorium, czyli laboratorium o poziomie bezpieczeństwa biologicznego BSL-3, najnowocześniejszego w Polsce obecnie laboratorium, a co najważniejsze, jedynego takiego laboratorium tej klasy w Polsce Północnej. W związku z tym to otwarcie tego laboratorium przyczyni się do tego, że pracownicy wydziału, którzy pracują z wirusami, z różnymi patogenami, będą mogli uzyskiwać lepsze granty naukowe, nawiązywać współpracę, nowe współprace krajowe i międzynarodowe.
3: SK2. Magazyn lokalny.
4: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Przegląd pomorskich porodówek, warsztaty z chustonoszenia i baby zumba. To i znacznie więcej czeka na uczestniczki Festiwalu Dobrego Porodu. Ten w Gdańsku już 13 czerwca. I o szczegółach całego wydarzenia opowiedziała mi Anna Bartkowska, jego organizatorka. To nie jest Dzień Dziecka, to jest coś więcej.
5: To jest Dzień Mamy przede wszystkim. Taki przedłużony Dzień Mamy, można powiedzieć. I właśnie w Gdańsku, w Gdańskiej Galerii Metropolia organizujemy Festiwal Dobrego Porodu, bo właśnie na porodzie się skupiamy, stąd nazwa, ale to jest wydarzenie również dla mam już z maluszkami.
4: Mm-hmm. To jest ten moment, kiedy wy odczarowujecie ten poród?
5: Staramy się przede wszystkim poruszać takie tematy, które mamy nurtują. W tym roku mamy taką nowość. Zaprosiliśmy wszystkie możliwe porodówki i muszę powiedzieć, że chyba tylko jedna z porodówek nie da rady z nami być, a wszystkie pozostałe, czyli przede wszystkim Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Kartuzy, Malbork, zaprosiliśmy wszystkie te porodówki, które mogą nasze panie interesować, panie, które dojeżdżają z Trójmiasta lub też małego Trójmiasta Kaszubskiego.
6: Jakie najczęściej pojawiają się pytania? Czy może być partner? Czy można mieć pojedynczą salę? Jakie to są pytania?
5: No właśnie tych pytań jest na tyle dużo i też na porodówkach dużo zmian, ponieważ weszły nowe przepisy teraz 7 maja, więc tym bardziej istotne jest, żeby z każdą porodówką porozmawiać, a będziemy mieli przedstawicieli, głównie to będą położne, które koordynują albo oddziałowe, więc one takich wszystkich szczegółów, szczególików będą mogły udzielić na swoich stoiskach.
6: Mhm, to już kolejny raz ten festiwal. Jak to wyglądało w ubiegłym roku?
5: W ubiegłym roku mieliśmy ponad 400 rejestracji, więc musieliśmy w pewnym momencie już zamknąć te zapisy, ponieważ sala by nie pomieściła tylu zainteresowanych. I rzeczywiście panie nie tylko z Trójmiasta zjeżdżają, ale też z tych okolicznych miejscowości, bo tematyka jest taka, że zaspokoi każdą przyszłą mamę. Mówimy nie tylko o porodówkach, ale skupiamy się też na tematach okołoporodowych, karmienie piersią, nowinki na rynku, no takie perełki, których dajmy na to, na szkole rodzenia nie uzyskamy takiej informacji. To jest bardziej takie poszerzenie szkoły rodzenia, więc tym bardziej warto być.
6: Zainteresuje mamy, ale też chyba te, które chciałyby mamą być.
5: Oczywiście, to jest przede wszystkim wydarzenie dla kobiet w ciąży i partnerów. Mamy natomiast taką specjalną strefę dla mam z maluszkami, ponieważ panie bardzo lubią te nasze festiwale i widzimy, że też wracają, jak są w stanie zdążyć na dwie edycje w jednej ciąży, to widzimy, że są z nami. Natomiast właśnie po porodzie można też skorzystać z takich warsztatów przeróżnych dla mam, warsztatów takich ruchowych. Naprawdę zachęcam, żeby zajrzeć na stronę i popatrzeć, ile tego w trakcie jednego dnia się dzieje.
6: No właśnie, ja muszę o to zapytać. Tegoroczny festiwal, co będzie się działo? Opowiedzmy.
5: Przede wszystkim jest olbrzymia strefa targowa. Na tej strefie mamy firmy, które prezentują takie produkty, które naprawdę są potrzebne i mamy się zastanawiają, co tam wybrać, z czego skorzystać, więc jak najbardziej ta strefa targowa rozwiązuje te wszystkie nasze pytania. Mamy też strefę dla kobiet w ciąży i tam są warsztaty.
6: Opowiedzmy.
5: Warsztaty takie, które się po prostu równolegle też tak dzieją, więc przede wszystkim ta strefa konferencyjna to jest takie nasze główne miejsce spotkań. Tu już od 11 zaczynamy właśnie przeglądem trójmiejskich porodówek. Przede wszystkim strefa konferencyjna. To jest nasze główne miejsce, gdzie najwięcej się dzieje, gdzie są przez cały dzień wykłady fantastycznych specjalistów. Zapraszam fizjoterapeutkę dziecięcą, fizjoterapeutkę uroginekologiczną, specjalistów do spraw karmienia piersią, więc tutaj od rana do wieczora tematy ciągną się bez przerwy. Następnie panie mogą skorzystać z strefy warsztatowej i tutaj mamy te strefy podzielone dla kobiet w ciąży osobno i dla mam z maluszkami. I na przykład takim ciekawym tematem na strefie kobiet w ciąży są niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu. Mamy też pierwszą pomoc z ratownikiem medycznym, będzie o chustonoszeniu, bardzo bliskiemu mojemu sercu, więc tych warsztatów troszkę jest, można się już na nie wkrótce zapisywać. Natomiast w strefie baby będziemy mieli zajęcia z fizjoterapeutką dziecięcą, która będzie mówić o pielęgnacji takiej przyjaznej. Będzie też zumbini, takie wesołe zajęcia, bardzo energetyczne, prowadzące. Będą elementy integracji sensorycznej, więc każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Co jest jeszcze takie bardzo ważne, przez cały dzień wykonujemy bezpłatne KTG. Czyli mamy, które chcą sprawdzić, co tam się w brzuszku dzieje, posłuchać bicia serduszka, mogą się pojawić i takie bezpłatne KTG będzie wykonane. Będzie również strefa masażu, więc troszkę takiego relaksu pod okiem fizjoterapeuty. Także dla każdego coś przyjemnego.
6: Mhm. Czy potencjalni tatusiowie też się odnajdą w tych strefach?
5: Jak najbardziej. Tatusiowie teraz się bardzo angażują. Widzimy, że właśnie do szkoły rodzenia w większości przychodzą pary I tak też widzimy na Festiwalu Dobrego Porodu, panowie również są zainteresowani. Myślę, że takie męskie tematy to jest właśnie ta pierwsza pomoc, czy ta pielęgnacja niemowlęcia właśnie okiem tego fizjoterapeuty. Także takie tematy męskie jak najbardziej też mamy.
6: Mhm. Przypomnijmy, gdzie i kiedy się spotykamy.
5: Spotykamy się w Gdańskiej Galerii Metropolia na poziomie -1, to jest w Echosferze. I spotykamy się w sobotę 13 czerwca. Początek, rozpoczęcie już o 11.
6: Powiedziałaś o zapisach. Gdzie je znaleźć?
5: Zapisy prowadzimy na stronie Szkoły Rodzenia Supermama, na stronie supermama.edu.pl i pojawiamy się w dniu wydarzenia. My to zawsze mówimy młoda mama, ale ten przekrój jest naprawdę ogromny. Są mamy, które mają pierwsze swoje dzieciątko w wieku lat 18, a mamy też panie z pierwszą ciążą, to chciałabym podkreślić, pierwszą ciążą w wieku 40 lat. Także naprawdę są mamy takie bardzo właśnie już dojrzałe i takie młodziutkie.
6: Mhm. A jak to podglądasz w swojej szkole rodzenia? Ten wiek faktycznie wzrósł?
5: Tak, my widzimy, że wzrasta ten wiek, czyli panie tak bardziej podchodzą, ja to mówię może nawet tak bardziej świadomie, że to jest taka decyzja gdzieś tam
6: przemyślana.
5: Bardzo przemyślana. Mamy właśnie takie wnioski, że tutaj te panie są coraz bardziej dojrzałe, zanim zdecydują się na to pierwsze dziecko.
6: Mhm, ale to, co powiedziałaś, pojawiają się coraz częściej mężczyźni. Oni chcą w tym uczestniczyć. To nie jest już tylko takie miejsce kobiet dla kobiet.
5: Panowie w ogóle bardzo fantastycznie się angażują. To też położne widzą na wizytach patronażowych, bo my obejmujemy opieką również mamusie po porodzie. Panowie uczestniczą w tym życiu. Naprawdę to jest coś niesamowitego, jak to się zmienia na przestrzeni pokoleń.
6: Mm-hmm. No właśnie, bo kiedyś ojcowie byli po prostu obok.
5: Tak, a teraz są zainteresowani, szczególnie właśnie w tych zajęciach takich z pierwszej kąpieli, z pielęgnacji. Bardzo aktywnie uczestniczą. Zajęcia Szkoły Rodzenia to jest cykl 10-tygodniowy, które zajęcia wykraczają poza jeszcze ten obszar, czyli na przykład w gimnastyce dla kobiet w ciąży można uczestniczyć do końca ciąży. I faktycznie doświadczenie jest już na tyle duże, że w tym roku mamy pełnoletność. 18 lat na rynku i myślę, że nasze kursantki są zadowolone z tego, jak się rozwijamy i jakie ulepszenia też wprowadzamy do naszych szkół rodzenia. Także taki podstawowy kurs, odpowiadając na pytanie, to jest 10 tygodni opracowanego programu z położną przygotowującego do porodu, połogu, połóg jest bardzo ważny, i macierzyństwa.
6: Mhm. No właśnie, ale te standardy, trendy się zmieniają.
5: Myślę, że standardy, bo my bazujemy na standardzie opieki okołoporodowej, to tutaj niewielkie zmiany są, ale generalnie bazujemy cały czas na tym samym programie, no bo jakby ciąża, poród, połóg, zawsze będą takie same, te same procesy zachodzą. Podobnie się mama przygotowuje do tego. Zmiany polegają na tym, że wchodzą nowe zalecenia dotyczące pielęgnacji, czy właśnie nowe możliwości na porodówkach, więc jak najbardziej to wszystko aktualizujemy. To chyba wynika z tego, że mamy bardzo duży zasób możliwości. Możemy sprawdzać w internecie, możemy pytać AI, możemy czytać.
6: Mamy skrolują TikToka.
5: TikTok, Instagramy, tak, ogólnie social media. I ja widzę, że te panie, które do nas przychodzą, one naprawdę mają dużą wiedzę, one są świetnie przygotowane, tylko brakuje tego usystematyzowania, brakuje takiej informacji, czy na pewno to, co ja obejrzałam na TikToku, to jest rzeczywiście prawda, więc przychodzą, żeby posłuchać wykwalifikowanej położnej, która na co dzień pracuje z mamą i noworodkiem. I w ten sposób właśnie sobie systematyzujemy tą wiedzę.
6: Mhm. Bo kiedyś ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziś tych domów takich międzypokoleniowych trochę już nie ma. Teraz panie czerpią swoją wiedzę trochę z TikToka, AI, internetu ogólnie rzecz biorąc i faktycznie tam mogą być trochę mylne obrazy.
5: No, zacznijmy od tego, że nie zawsze ten, kto tego TikToka prowadzi, to jest osoba medyczna, więc to są bardzo różne profile. Ja sama bym się zagubiła, gdybym była teraz w pierwszej ciąży i fajnie jest posłuchać kogoś, kto wie, kto zna. Trochę o tych wielopokoleniowych rodzinach też trochę szkoda, że my już nie możemy sobie poobserwować, jak ten poród wygląda, jak, nie wiem, kuzynka rodzi, tak, czy siostra rodzi. Wszystko musimy przechodzić tak jakby samemu. No, ale to jest, takie mamy czasy.
6: Ale też panie, mam wrażenie, że trochę wstydzą się o tym rozmawiać.
5: Czy panie się wstydzą rozmawiać? No, wydaje mi się, że panie są coraz bardziej otwarte, ale to też zależy przy kim. Jeżeli wiemy, że mamy położną, która się zajmuje stricte kobietą, intymnością, porodami, czyli takimi właśnie trudnymi rzeczami związanymi z kobiecością, to tutaj raczej tego tabu nie ma. Panie naprawdę otwarcie pytają.
6: Użyłaś słowo klucz, połóg. To jest moment, kiedy trzeba skupić się na mamie. Oczywiście dziecko jest, ale to mama jest tutaj chyba główną rolą.
5: Tak, ten połóg jest troszeczkę pomijany, tak jakby panie niechętnie słuchają o tym połogu. My robimy mnóstwo takich materiałów dodatkowych, webinarów. Widzimy, że jest mała frekwencja na połogu, a to jest bardzo istotny element tej układanki. I tu faktycznie...
6: Taki trochę pomijany.
5: Pomijany, bo tak mi się wydaje, że a może to mi się nie przytrafi, a tu nie będę miała takich problemów, takich...
6: Jakoś tam będzie.
5: A to jest ten moment, kiedy faktycznie cała rodzina powinna się skupić na mamie, więc dać tej mamie czas do regeneracji. No to 6 tygodni to jest absolutne minimum, żeby mama mogła się zregenerować, więc pomoc z każdej strony, myślę, wskazana. Ja nawet widziałam taki trend właśnie na social mediach, że zamiast baby shower dziewczyny się gromadzą i na przykład przygotowują posiłki, które można zamrozić, żeby ta mama nie musiała nic robić w tych pierwszych dniach, tygodniach życia dziecka i to jest no fantastyczny, myślę, trend.
6: No właśnie, ja widziałam taki trend, krąg kobiet. One się spotykają, przygotowują te wspólne posiłki i też widziałam, że na przykład przygotowują takie listy zadań, czyli ja, ciocia X, wyjdę na pierwszy spacer, ja, ciocia Y, przyjdę do ciebie i ci odkurzę.
5: No to tego nie widziałam, ale to jest fantastyczne. Myślę, że też moglibyśmy trochę z innych kultur czerpać, na przykład w Marokanki. Mają to jakby wpisane w swoją kulturę, że jeżeli się rodzi dziecko, to i sąsiadki, przyjaciółki, cała rodzina, po prostu tą mamę obejmują taką opieką, że tam jest faktycznie ugotowane, posprzątane, wszyscy goście są po prostu jakby ta mama...
6: Każdy wie, co ma robić.
5: Każdy wie, co ma robić, tak? I ta mama ma faktycznie się regenerować. I widzę tutaj, że w takich skupiskach, gdzie faktycznie jest dużo mieszkań w małym obszarze, te dziewczyny faktycznie się jednoczą, sobie pomagają wzajemnie, no bo to jedna klatka obok klatki, ktoś tam ma w podobnym wieku dzieci. Faktycznie, fantastycznie sobie te dziewczyny wzajemnie pomagają. Także to jest piękne.
6: Uważasz, że szkoła rodzenia to podstawa?
5: Absolutna podstawa. Jak najbardziej. Przynajmniej przy tym pierwszym dziecku. Nie wyobrażam sobie nie skorzystać i w zasadzie ogołocić się z tej wiedzy, która naprawdę uspokaja. Czyli już te pierwsze tygodnie, miesiące życia z dzieckiem, co z tym dzieckiem może się dziać, jakie tam czerwone lampki powinny nam się zapalić. No tego ja to bym mogła tu popłynąć, nie? To mówić i mówić, ale mamy tą bazę, że wiemy, czy coś jest w normie.
6: Czyli od tej szkoły nie robimy wagarów.
5: Nie robimy wagarów.
3: Magazyn lokalny.
7: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. Centrum Gdyni może trafić na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To efekt wspólnego zgłoszenia dokonanego przez Miasto Gdynia oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmującego 88-hektarowy obszar Śródmieścia, na którym znajduje się blisko 500 wyjątkowych modernistycznych budynków. Dziś jest ze mną Oktawia Korzeńska, wiceprezydentka Gdyni, Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków oraz Joanna Lewan, kierowniczka referatu współpracy z za granicą w Urzędzie Miasta Gdyni. Dlaczego lista Światowego Dziedzictwa UNESCO jest taka wyjątkowa?
8: Bo na liście Światowego Dziedzictwa dzisiaj jest tylko 17 wpisów z Polski, także jest to bardzo elitarna lista. Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego, no i bardzo trudno tę listę się dostać. To jest lista, której obiekty figurujące na tej liście naprawdę są obiektami rozpoznawalnymi wtedy na całym świecie, ponieważ są gdzieś przedstawiane w publikacjach, jest cała turystyka związana z listą UNESCO, więc naprawdę jest to coś bardzo prestiżowego. Jeżeli dodamy do tego, że na tej liście znajduje się na przykład Stare Miasto w Krakowie czy Staróbka Warszawska, no to mamy świadomość, jakie kategorii obiektne polskie są na tej liście. Te działania związane z ochroną i w ogóle z tym całym procesem rozpoczęły się około 20 lat temu. Bo jeżeli w 2007 roku Śródmieście zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zostało wpisane do historii zabytków w 2007 roku, w 2015 został uznany za pomnik historii, to zobaczcie Państwo, to jest proces naprawdę, można powiedzieć, ekspresowy, czyli od uznania na arenie, nazwijmy to lokalnej, wojewódzkiej, czyli wpisu do wojewódzkiego rejestru, poprzez uznanie na arenie ogólnopolskiej, czyli uznanie rozporządzenia prezydenta RP za pomnik historii, do kandydowania na listę światową. Także uważamy, że to jest naprawdę ogromny zaszczyt i prawdę mówiąc, niezależnie od tego, jaka będzie decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa, bo to będzie decyzja, którą podejmą specjaliści z całego świata. Specjaliści, którzy dzisiaj stanowią jakby właśnie przedstawicieli różnych krajów. Tam Europa jest w mniejszości, więc miejmy świadomość też, kto będzie o tym decydował, o tym powie pani kierownik Leman, więc już w tej chwili osiągnęliśmy naprawdę ogromny sukces i wydaje nam się, że to jest bardzo dużo i pani prezydent powiedziała też o tym, że ten wniosek jest ponadpolityczny. No, nie chcę przywołać innych przykładów, ale to jest naprawdę bardzo ważne, że wniosek rzeczywiście został uznany za godnego reprezentanta naszego kraju, aby ten nasz kraj reprezentować właśnie jako dziedzictwo to najważniejsze. I w czasie tych prac 20 lat temu uznano i wytypowano ten obszar, ponieważ jest to przestrzeń Śródmieścia, która została zagospodarowana w okresie międzywojennym. Czyli krótko mówiąc, do 1939 roku udało się taką część Śródmieścia zrealizować i to jest to dziedzictwo właśnie przedwojenne, które po wojnie było uzupełniane, o tym warto też powiedzieć. Czyli kolejne pokolenia powojenne również kontynuowały zabudowę tego układu urbanistycznego, więc musimy mieć pełną świadomość tego, że pewne rozwiązania właśnie, które w 1926 roku, wtedy powstał pierwszy plan, który wtedy zaproponowano, właściwie są cały czas realizowane do dzisiaj, bo nawet dzisiaj jakby Państwo różnego rodzaju kamienice, no jak mówimy, deweloperskie, one także wpisują się w ten układ Śródmieścia historycznego, więc to wszystko powoduje, że uważamy, że naprawdę dzisiaj mamy czym się pochwalić, że Śródmieście nie jest przykładem takiego nowoczesnego miasta ukształtowanego w latach 20-30 i potem kontynuacja następowała po wojnie, no i do dzisiaj także to miasto jest miastem właśnie takim uniwersalnym i bardzo przyjaznym.
7: Kiedy dowiemy się, czy gdyńskie Śródmieście wejdzie na listę? Na jakim jesteśmy właśnie teraz etapie, jeżeli chodzi o samą kandydaturę?
9: Jeśli chodzi o samą procedurę, to tak jak już powiedziano, decyzja zapadnie na Komitetu Światowego Dziedzictwa, która została zaplanowana na lipiec tego roku, od 6 do 16 lipca. Spodziewamy się, że ta decyzja raczej zapadnie w połowie lipca. Tę decyzję podejmie 21 państw, które w tej chwili tworzy Komitet Światowego Dziedzictwa i tak jak powiedział pan konserwator, są to kraje europejskie, ale tutaj jest dosyć niewielka reprezentacja. Mamy m.in. Belgię, Włochy, mamy też Ukrainę, Grecję, ale są też kraje z Ameryki Północnej, Meksyk, jest też Argentyna, Azja, Wietnam, Korea Południowa, Japonia. Także jest bardzo silna reprezentacja też innych kontynentów. Jest też i Afryka, Senegal, Rwanda. I te kraje podejmą decyzję, czy wpisać Gdynię na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta decyzja zostanie podjęta po otrzymaniu rekomendacji ze strony organizacji, która pełni rolę takiego ciała doradczego. Dla UNESCO jest to organizacja ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, czyli Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych. która zajmuje się opiniowaniem wartości dziedzictwa, które pretenduje do wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Między innymi rada taka deleguje eksperta, który przyjeżdża na miejsce i ocenia wartość tego dziedzictwa, które ma zostać wpisane. My też jesteśmy w takiej wizycie, po takiej misji technicznej w Gdyni. Tak, ekspert ICOMOS przebywał w zeszłym roku, w sierpniu, i po swojej wizycie sporządził raport. Na bazie tego raportu z kolei ICOMOS sporządził cząstkowy raport. Prosił też nas o uzupełnienie pewnych kwestii, przesyłał szczegółowe pytanie, na które odpowiadaliśmy, i teraz czekamy na rekomendacje ICOMOS-u. Ta informacja powinna do nas trafić półtora miesiąca przed sesją Światowego Dziedzictwa Dumy Światowego Komitetu. I wtedy czekamy na posiedzenie, na tę sesję Światowego Komitetu Światowego Dziedzictwa, na którym zapadnie decyzja, czy Gdynia zostanie wpisana, czy nie.
10: To ja jeszcze dodam tylko, że po drodze był jeszcze panel w Paryżu w grudniu, w którym braliśmy udział właśnie z panem konserwatorem i z panią kierownik i z panem ambasadorem przy UNESCO, panem ambasadorem Lewickim. Było to bardzo ważne, dlatego że mogliśmy wtedy bezpośrednio odpowiedzieć na pytania właśnie te, które wynikały z raportu eksperta, który odwiedził nas w zeszłym roku w Gdyni. I te pytania właśnie, one też oczywiście znalazły się, my odpowiadaliśmy na różne właśnie, może nie takie wątpliwości, bardziej doprecyzowania rzeczy, bo wiadomo, że tutaj szczególnie właśnie zespół Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków bardzo mocno w tym jest zaangażowany w to tak naprawdę od początku, te działania wspólnie z panią kierownik, więc tutaj wie się wszystko od środka, ale też trzeba o tym właśnie opowiedzieć, jak dłużej odpowiedzieć na te pytania. Tu jeszcze chcieliśmy pokazać, że mamy z jednej strony nasz wniosek, czyli to jest taka naprawdę słusznych rozmiarów publikacja, może oddam panu, panie konserwatorze. I z drugiej strony to jest ważne, że my też zobowiązujemy się w tych naszych miejskich działaniach, czyli jako samorząd do dalszej troski o nasze dziedzictwo, czyli oczywiście dzisiaj mówimy o tym średnio, o tym wczesnomodernistycznym Śródmieściu, ale co istotne też o tym, żeby działania związane z modernizmem, choćby to działanie, jakim jest to centrum, w którym jesteśmy, czy inne kwestie związane z warsztatami, z działaniami upowszechniającymi nasz modernizm, żeby po prostu też uspójniać to, żeby integrować, żeby te działania były takie bardziej komplementarne. Więc to jest też nasze zobowiązanie jako samorządu. Co jest istotne, kiedy ekspert odwiedził nas w zeszłym roku, dla niego jakby bez wątpienia jakby taką największą wartością w ogóle tych wszystkich działań było to, że modernizm, on jest już częścią takiej tkanki, można powiedzieć, jakiegoś takiej tożsamości gdyńskiej w tej chwili, i widział szereg działań związanych właśnie z modernizmem, z tym, co się dzieje, czy tutaj w centrum gdyńskiego modernizmu, czy w ogóle szereg innych lokalnych działań, które prowadzą różne osoby i związane z naszymi instytucjami miejskimi, ale też związane z którymi mniej formalnie, powiedziałabym, działają w mieście. Więc to też było takim bardzo ważnym, można powiedzieć, aspektem tego spotkania. Co istotne, przy okazji właśnie jakby w duchu upowszechniania tego, co się dzieje, mówienia dzisiaj głośno nie tylko o wniosku, ale znowu o naszym modernizmie gdyńskim, chcielibyśmy zaprosić na spotkania wtorkowe, wtorki z gdyńskim modernizmem. Będą się odbywały w Muzeum Miasta Gdyni w maju, więc będziemy też starali się, chcemy wejść do mieszkańców i mieszkanek z informacją na temat samego wniosku, co to jest, dlaczego to jest ważne, dlaczego bycie na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jest istotne, żeby po prostu też ta wiedza poszła do mieszkanek i mieszkańców, bo tych pytań wiemy, że jest dużo.
7: Czy jednak gdyńskie centrum ma taką wyjątkową wartość, by zostało dodane na taką prestiżową listę?
8: Obiekt, który ma na tej liście się znaleźć, jest oceniany przez ekspertów z całego świata, którzy znają się w tym wypadku na modernizmie, i to musi być obiekt, który spełnia tak zwany warunek wyjątkowej uniwersalnej wartości, czyli jak to zdefiniowano odstrennik Universal Value, czyli obiekt, który jest tak naprawdę czymś wyjątkowym w skali całego świata, i w związku z tym ta lista obejmuje taki obiekt. W związku z tym nasz wniosek nazywa się, bo może Państwo to widzieli, wczesnomodernistyczne centrum miasta, czyli wniosek dotyczy Śródmieścia Gdyni oczywiście, ale także pokazuje pewną charakterystyczną urbanistykę naszego miasta, która jest bardzo nowoczesna, ale jednocześnie jest silnie oparta tradycji. Krótko mówiąc, mamy strukturę zabudowy, taką są tartały zabudowy, ale z pustymi wnętrzami, które są przeznaczone na takie dziedzińce podłuża. Takiego zespołu nie ma na liście światowego dziedzictwa do dzisiaj. Musieliśmy wykazać, bo to jest obowiązujący element całej takiej dokumentacji, którą określa się jako nomination dossier. Musieliśmy wykazać, że inne obiekty modernistyczne, których jest już trochę na liście światowego dziedzictwa, nie są podobne do Gdyni i Gdynia w tej grupie byłaby wyjątkowa. I potem tylko Państwu, z jakimi obiektami Gdynię porównywaliśmy. To był na przykład Asmara, to była Ljubljana, Kowno, Tel Aviv, Iberia, Berlin, obiekty Bauhausu w Dessau, Brazylia, Chandigarh, Dalian, Le Havre, Mumbai, Rabat, Shanghai, Stalowa Wola i Nowa Huta. Także zobaczcie Państwo, jest ogromny przegląd obiektów z całego świata i tak naprawdę Gdynia spełnia ten warunek, że jest miastem, no właśnie takim nowoczesnym, jednak bardzo mocna osadzoność tradycji, jest jedynym miastem, który jest bardzo mocno otwarte na mowę. To bardzo silnie podkreślone zostało we wniosku, że mamy tak naprawdę znakomitą oś 10 lutego, skwer Kościuszki i Aleja Jana Pawła II, czyli Molo Południowe. I to jest jedyne tego typu rozwiązanie w ogóle w Europie i na świecie jest też niewiele takich rozwiązań, że mamy do czynienia tak naprawdę z piersem reprezentacyjnym, że to nie jest kolejny piers przemysłowy, który został zaadaptowany na cele publiczne, tylko mamy zbudowany przed wojną w celach właśnie tak wielofunkcyjnych, jako rekreacyjny, spacerowy, turystyczny, mamy znakomite piersy. To jest naprawdę ta przewaga Gdyni nad innymi miejscami. No i przede wszystkim to otwarcie, które jest i od strony bulwaru, od strony Kamiennej Góry, tak naprawdę Śródmieście, tak jak wiemy, w kierunku morza. Także to będą musieli uznać eksperci.
7: Czy aby może być trudniej, że w porównaniu do innych zabytków, patrząc również na Polskę, Gdynia jest za młoda, żeby stać się zabytkiem?
8: Generalnie jest tak, że ochrona dziedzictwa generalnie związana jest z pewną dyskusją, co jest wartościowe, a co nie, kiedy jakieś obiekty należy obejmować ochroną, bo niestety w tej chwili obiekty coraz młodsze są niszczone i krótko mówiąc, być może nie powstanie, pozostanie z tej epoki niedawnej, nie pozostaną żadne obiekty, bo jak ochrona zabytków za tym nie nadążyła. Natomiast jeżeli chodzi o ten gdyński modernizm, to tutaj możemy powiedzieć, że to są zespoły stuletnie. I to raczej nie jest problem czasu, bardziej chyba jest problem uznania dla architektury, bo tak naprawdę mamy do czynienia z nowoczesną architekturą, która wyznaczyła właściwie kierunki rozwoju budownictwa różnego typu na najbliższe dziesiątki lat. Właśnie cały czas tego korzystamy, więc w pojęciu wielu osób te budynki niewiele się różnią od budynków dzisiaj budowanych, a to dlatego tak naprawdę, że to był wtedy przełom, wtedy to była awangarda, a dzisiaj to jest codzienność. Także tak to można było bardziej raczej mieć. I ciekawe, bo jak wiemy, Gdynia była ofiarą nalotu alianckich od 1943 roku i port był bardzo mocno bombardowany i wiele obiektów, na przykład dworzec morski, zostało mocno zniszczonych. No i okazuje się, że Śródmieście na przykład przetrwało w dobrym stanie, bo nawet obiekty, które uległy spaleniu, ten budynek strawił pożar, ale dzięki temu, że betową konstrukcję znakomicie wytrzymał właśnie tą pożogę wojenną. Okazało się, że stropy ugięły się o kilkanaście centymetrów, te stropy żelbetowe pod wpływem gorącej wysokiej temperatury, ale nadal nadawały się do użytkowania już potem w trakcie odbudowy. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że modernizm, czy miasto, bo zostało tak zaprojektowane, że są szerokie ulice, trwała konstrukcja budynków, już pod koniec lat 30. nie pozwalano, urzędom budowlanym nie pozwalało budować drewnianych dachów, właśnie po to, żeby te budynki wszystkie spełniały dobrze wymogi obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Zresztą od 1930 już w Polsce obowiązywało takie rozporządzenie, bo już spodziewano się konfliktu zbrojnego. No i wtedy wprowadzono takie przepisy, żeby miasta tak naprawdę nie były w taki sposób destruowane jak chociażby Stare Miasto i Główne Miasto Gdańsk.
3: Magazyn lokalny.
7: Pora na magazyn reporterów Iwo Pastuszka. Wyspa Sobieszewska stała się miejscem odkrycia, które poruszyło świat miłośników historii i technologii. Podczas poszukiwań zespół Fundacji Latebra natrafił na sensacyjne znalezisko – maszynę szyfrującą Enigma. Ten legendarny artefakt odegrał kluczową rolę w wywiadowczych starciach II wojny światowej, a złamanie jej kodu, w czym polscy matematycy odegrali znaczącą rolę, uznaje się za jedno z najważniejszych osiągnięć kryptologii. Idąc z wykrywaczem, usłyszałam dźwięk, jakiego nigdy wcześniej nie słyszałam, wspomina Magda z ekipy poszukiwawczej. To właśnie ona odkryła pierwszy element maszyny w starym okopie. W ciągu kolejnych dni zespół wrócił na miejsce, by wydobyć resztę części Enigmy, przywracając jej historię z zapomnianych warstw ziemi. Następnie znalezisko przeszło przez weryfikację, czy naprawdę jest maszyną z czasów II wojny światowej. Jak się okazuje, autentyczność znaleziska potwierdził już dr Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, który jest dzisiaj wraz ze mną. Niech pan doktor przypomni, czym jest Enigma i dlaczego jest taka wyjątkowa?
11: Enigma to maszyna szyfrująco-deszyfrująca, elektromechaniczna maszyna, która kodowała i rozkodowywała wiadomości, które następnie drogą radiową były przekazywane w różne miejsca, ponieważ nam się Enigma zazwyczaj kojarzy tylko i wyłącznie z II wojną światową, z walką o tajemnice, program brytyjski, program dekryptażu Ultra, natomiast Enigma powstała pod koniec I wojny światowej, jako maszyna do użytku cywilnego. Stosowana była w latach 20. XX wieku w Niemczech do przesyłania wiadomości handlowych, tych, które miały być tajne. Chodziło o to, żeby konkurencja nie była w stanie, handlowa konkurencja, przejrzeć planów innych firm. No więc stosowano do tego Enigmę, szyfrowano te wiadomości. Później dopiero w 1928 roku zainteresowała się tym niemiecka marynarka wojenna, no i później inne rodzaje niemieckich sił zbrojnych i wówczas ona weszła na użycie wojsk Republiki Weimarskiej. Jeszcze w międzyczasie była też używana przez niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do kontaktu z placówkami dyplomatycznymi na całym świecie. No i oczywiście potem przychodzi okres II wojny światowej, kiedy ta maszyna jest bardzo powszechnie stosowana, ona została przez wojsko udoskonalona. Niemcy uważali zresztą do końca II wojny światowej, że ten kod Enigmy jest nie do złamania, że nie ma możliwości, aby złamać ten szyfr. No i ta Enigma była stosowana właściwie we wszystkich formacjach zbrojnych III Rzeszy. Ta maszyna w formie najbardziej skomplikowanej i zaawansowanej w niemieckiej marynarce wojennej Kriegsmarine. Pierwsze próby, skuteczne próby odszyfrowania podjęli polscy kryptolodzy. Jeszcze w początku lat 30., jeszcze przed dojściem Adolfa Hitlera do władzy, byli w stanie odszyfrować pierwsze proste depesze szyfrowane Enigmą. Oczywiście zajmowało to jeszcze sporo czasu, była taka technika dość mało zaawansowana, ale już wówczas skuteczna. Te trzy słynne nazwiska, Zygalski, Różycki i Rejewski, to są ci polscy matematycy, bardzo młodzi, genialni ludzie, którzy nie stosując żadnych skomplikowanych urządzeń, byli w stanie te pierwsze jeszcze takie te proste komunikaty Enigmy odczytywać. Przekazali tą swoją pracę tuż przed wybuchem II wojny światowej brytyjskim i francuskim służbom specjalnym, które potem kontynuowały to zadanie. Po upadku Francji ten ciężar spadł na Brytyjczyków. Ten słynny ośrodek dekryptażu w Bletchley Park, który funkcjonował pod Londynem. No i wybitny matematyk brytyjski Alan Turing, ten, który był prekursorem z opracowania komputera, pierwszego jeszcze takiego mechanicznego urządzenia, które dokonywało dużej liczby obliczeń, dzięki czemu można było odczytywać kody Enigmy. Tu oczywiście wchodzi w grę ścisła tajemnica, ta Ultra, czyli kryptonim, który nadał temu całemu przedsięwzięciu Winston Churchill. Powiedział, że jest to tak tajne, że jest ultra tajne, stąd kryptonim Ultra. Brytyjczycy też do końca wojny nie ujawniali tego nikomu, że są w stanie odczytywać te szyfrowane Enigmą depesze niemieckie. Dzięki temu mieli no, dość dobry wgląd w poczynania niemieckich sił zbrojnych. Oczywiście najważniejsza to była ta linia życia łącząca Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, czyli konwoje, które pływały na tej trasie przez północny Atlantyk. No i wojna U-botów, bo każdy okręt, w tym każdy okręt podwodny niemiecki miał na pokładzie tą Enigmę, no więc szyfrowanie i rozszyfrowanie tych wiadomości było dla Brytyjczyków niezwykle istotne. Oczywiście później dołączyli się też Amerykanie, już po wybuchu, po przystąpieniu do II wojny światowej, czyli po grudniu 1941 roku. No i to było tak tajne przedsięwzięcie ze strony alianckiej, że alianci nie wykorzystywali wszystkich wyników dekryptażu, aby Niemcy się nie domyślili, że alianci odczytują te kody Enigmy, że deszyfrują te informacje. No i taki wątek, można powiedzieć, związany ze współczesnością, trochę sensacyjny, to ten, że między innymi w brytyjskiej admiralicji kwestiami pozyskiwania informacji, które umożliwiały odczytywanie kodu Enigmy, zajmował się niejaki Ian Fleming, czyli twórca Agenta 007, i część tych pierwszych odcinków, czy też pierwszych filmów czy opowiadań o Agencie 007 są oparte wprost na przedsięwzięciach, które planowała brytyjska admiralicja, żeby móc odszyfrować te kody Enigmy, ponieważ chodziło o to, że sama maszyna była bardzo skomplikowana, natomiast jak każde urządzenie, i ona miała słabe punkty. I tymi słabymi punktami to były dzienne kody. Niemcy co dzień mieli inny kod, który umożliwiał rozpoczynanie kodowania tą maszyną. No i bez tego to tylko komputer był w stanie złamać ten kod. No tego komputera jeszcze wówczas nie było. W związku z tym Amerykanie i Anglicy starali się zdobyć te dzienne kody. Ale że te kody miały na swoim stanie właściwie każda niemiecka jednostka wojskowa, każdy okręt i każda jednostka pływająca, no więc oni szykowali ataki nawet na zwykłe jednostki meteorologiczne, które nadawały też tą Enigmą komunikaty o pogodzie. No więc gdzieś tam na obrzeżach bitew morskich, morskiej linii frontu, gdzieś na północnym Atlantyku sobie podróżował jakiś niewielki kuter, który zbierał informacje meteorologiczne i przekazywał je, szyfrując tymi kodami Enigmy. No i Brytyjczycy wykonywali nagły atak na ten kuter tylko po to, żeby zdobyć nawet nie samą maszynę, nie samą Enigmę, bo taką kopię zbudowali już Polacy w latach 30. Zresztą ona była dostępna też na rynku cywilnym, jako maszyna taka używana przez te firmy handlowe, no więc to nie było akurat coś tajnego, natomiast te kody były zasadnicze, no więc ci komandosi brytyjscy atakowali taki kuter, żeby zdobyć właśnie te kody. No i na tej kanwie potem Ian Fleming stworzył swojego agenta 007.
7: W takim razie, jeżeli głównie te maszyny były wykorzystywane przez Niemców, jak to jest, że znaleziono na Wyspie Sobieszewskiej?
11: Tak jak powiedziałem, ta maszyna służyła do łączności właściwie we wszystkich rodzajach niemieckich sił zbrojnych, także w wojskach lądowych. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej Niemcy bronili się po wycofaniu się już z Gdańska, czyli po 30 marca 1945 roku. I tam zebrały się, można powiedzieć, niedobitki wojsk, które walczyły w rejonie Trójmiasta. One wycofały się z Gdańska właśnie na wschód, w kierunku Wyspy Sobieszewskiej, Mierzei Wiślanej. I tam broniły się niemalże do samego końca wojny. Część z nich zdołała się wycofać na Hel i później dalej na zachód do Niemiec, a część poddała się tam armii sowieckiej. I tu mamy właśnie ten wątek, moim zdaniem, ponieważ to, co znaleziono, to są tak naprawdę szczątki maszyny szyfrującej Enigma i szczątki radiostacji. Najpierw szyfrowano wiadomość, a potem ten zaszyfrowany kod wysyłano zwykłą radiostacją drogą radiową do innego punktu dowodzenia, do dowództwa. No i tutaj te oddziały, które walczyły na Wyspie Sobieszewskiej pod koniec II wojny światowej, dysponowały tego typu łącznością, maszynami szyfrującymi, no i radiostacjami. No i w momencie, kiedy wojska albo musiały się wycofać, albo musiały iść do niewoli, poddać się armii sowieckiej, no to niszczyły ten jeszcze tajny, cenny sprzęt, żeby on nie wpadł w ręce Sowietów. No i tutaj prawdopodobnie tak było, bo te szczątki, które wydobyto, noszą ślady eksplozji, czyli prawdopodobnie założono ładunki wybuchowe, bądź wrzucono granat i zniszczono w ten sposób ten sprzęt do szyfrowania i do nadawania wiadomości, no bo to, co zostało na wyspie właśnie Sobieszewskiej odkopane, no to są fragmenty maszyny szyfrującej, wirników, które służyły do kodowania, lamp elektrycznych, kabli z łącznicy, która była elementem samej maszyny, i klawiszy również, bo tam ta maszyna wyglądała troszeczkę jak maszyna do pisania. Miała klawisze, którymi się wystukiwało poszczególne litery do zaszyfrowania. No więc to wszystko tam znaleziono, ale to są luźne elementy. Natomiast oznaczenia, jakie są na tych elementach, nie, moim zdaniem nie budzą żadnej wątpliwości, że to są części składowe, elementy Enigmy. Ta wersja używana przez wojska lądowe miała 6 wirników takich podobnych do kół zębatych, takich rotorów obracających się, i one były oznaczone liczbami rzymskimi od 1 do 6. I to, co zostało odkryte, nosi właśnie takie dokładnie oznaczenia. Lampy są to lampy firmy Osram niemieckie, oznaczone odpowiednimi też oznaczeniami cyfrowymi. Tak więc moim zdaniem nie ma wątpliwości, że to są części maszyny szyfrującej Enigma, i to maszyny tej używanej przez właśnie wojska lądowe, bo ta używana przez Kriegsmarine miała rzymskie oznaczenia od 1 do 8. Tam żadnej siódemki ani ósemki nie znaleziono. Znaleziono od 1 do 6. No więc moim zdaniem to rozstrzyga o tym, że to jest maszyna używana przez wojska lądowe. Tam broniła się prawie że do końca wojny, przynajmniej elementy części 4. Dywizji Pancernej niemieckiej, i jako jeden z elementów

0: kiedy ten pancerniak chciał coś powiedzieć, no to wypowiadał te słowa, ten laryngofon zbierał ten dźwięk i przez interkom wewnętrzny, którym oni byli połączeni, przekazywał na słuchawki innego członka załogi. I takie elementy laryngofonu tam zostały znalezione również i szczątki zwykłej radiostacji urządzenia nadawczo-odbiorczego. To by mogło wskazywać, że być może te elementy znalezione były używane właśnie przez jakieś centrum łączności 4. Dywizji Pancernej, która tam walczyła.
1: A czy w takim razie muzeum ma zamiar przyjąć te szczątki?
0: Nie, to są niewielkie pozostałości, nie było o tym mowy, poza tym to jest związane, można powiedzieć, z historią wojsk lądowych, a nie z marynarką wojenną, także nie było mowy o tym.
1: Media opisują sprawę, jakby była jedyna w swoim rodzaju odkryciem, wyjątkiem można powiedzieć. Jak to wygląda z pana doktora perspektywy? Czy można mówić o wyjątkowości tego odkrycia?
0: Sama maszyna szyfrująca Enigma nie jest czymś wyjątkowym. Takie maszyny są w zbiorach różnych polskich muzeów, instytucji, są gdzieś tam znane na świecie, pojawiają się na aukcjach w różnych miejscach, także to nie jest wielki wyjątek, tym bardziej, że tu mamy do czynienia tak naprawdę ze szczątkami tej maszyny szyfrującej. Natomiast ciekawy, bardzo interesujący jest ten kontekst, bo po pierwsze wiemy, gdzie to zostało odkryte, wiemy przypuszczalnie, bo tego też na 100% nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że było to używane przez konkretną niemiecką jednostkę, która walczyła tam. Mamy ślady też jakby zniszczenia tego, no więc to pokazuje też pewien dramatyzm tej całej sytuacji. Potwierdza pewne wydarzenia i relacje, które gdzieś tam znamy z różnych źródeł historycznych. Tak więc tu jest duża ciekawostka i też do tej pory, tak jak rozmawialiśmy z odkrywcami tych szczątków Enigmy, wydawałoby się, że ta Wyspa Sobieszewska jest już naprawdę dobrze przebadana, przekopana i że tam nic specjalnego nie znajdziemy. A jednak okazuje się, że Ziemia ciągle kryje jakieś ciekawostki, niespodzianki. No i sam fakt, że udało się to znaleźć, sam fakt, że w tej Ziemi tak długo te elementy przetrwały, jest ciekawy. No i najważniejszy jest ten kontekst historyczny, bo o ile ta sama maszyna szyfrująca jest znana, nie stanowi czegoś wyjątkowego, o tyle tutaj mamy określony przypadek z pewną historią. No to jest ważne i cenne. Natomiast no nie jest to być może ogromna sensacja, no bo tego typu maszyny gdzieś tam są znane, w zbiorach wielu instytucji one się znajdują, no ale niewątpliwie sam kontekst odnalezienia jest ciekawy.
2: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemka, a to jest magazyn lokalny. Dziś zgłębimy temat historii Politechniki Gdańskiej, która zdecydowanie jest jedną z najstarszych uczelni w kraju, a także najstarszą politechniką na terenie obecnej Rzeczypospolitej. Uczelnia została powołana do życia w 1899 roku decyzją cesarza Wilhelma II, o czym za chwilę wspomni też w rozmowie ze mną Piotr Samul, adiunkt w Katedrze Historii, Teorii, Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
4: Pierwsze pytanie takie, że tak powiem, klasyczne, jeżeli już o historii rozmawiamy, do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, kiedy to pojawiły się pierwsze wzmianki na temat uruchomienia Politechniki Gdańskiej?
5: W końcu XIX wieku mamy do czynienia z taką sytuacją, że oczywiście Pomorze, jak i duża część dzisiejszej Polski, znajduje się w zaborze pruskim, przy czym akurat Pomorze, nazywane wówczas Prusami Zachodnimi, jest uważane za taki obszar, powiedzmy, niemalże rdzennie niemiecki. No, w wypadku Gdańska nie jest to nic dziwnego, no, przeszło 90% ludności wówczas miasta byli narodowości niemieckiej. Natomiast pewnym problemem jest modernizacja w ogóle Niemiec w tym okresie. To znaczy trzeba sobie zdać sprawę, że ta Europa końca XIX wieku, okres tak zwany Belle Époque, to jest czas, kiedy jest wielka fascynacja technologią, już nie tylko maszynami parowymi, które są od przeszło 100 lat znane, ale generalnie różnymi technologiami i z tym wiąże się między innymi powstawanie właśnie w Europie politechnik, uczelni technicznych, które są czymś innym niż do starego typu uniwersytety. I tak się składa, że w roku 1898 ostatecznie tutaj kręgi administracyjne, ale też przemysłowców związanych z Gdańskiem wpadają na pomysł, czy przekonują rząd pruski i osobiście cesarza Wilhelma do utworzenia w Gdańsku Politechniki. To było też związane między innymi z tym, że właśnie na początku lat 90. przeniesiono, utworzono z Elbląga wielką stocznię, stocznię Szychała, to co dzisiaj mamy stocznię gdańską, to są właśnie zakłady, które powstają tuż przed powstaniem Politechniki.

0: tak naprawdę Politechnika, w której oprócz tych standardowych wydziałów, takich jak architektura, budownictwo, budowa maszyn, chemia, powstaje też oczywiście osobny wydział budowy okrętów. I to jest ta specjalność gdańska i jest to umotywowane oczywiście tą sytuacją gospodarczą, więc decyzja zapada. Projekt jest wykonywany przez radcę budowlanego Egerta już w roku 1899. On przekazuje go do realizacji, natomiast tam później są wprowadzane pewne drobne modyfikacje w trakcie budowy. Budowa trwa między rokiem 1900 a 1904. Głównym prowadzącym jest późniejszy profesor i rektor Politechniki, czyli Albert Karsten. Powstaje to bardzo szybko. Ten rdzeń kampusu, czyli gmach główny, dzisiejszy budynek chemii, czyli dawny Instytut Chemii, Instytut Elektromaszynowy, Laboratorium Maszynowe, czyli ta wieża z kominem, która jest, to przecież to jest nie tylko sam komin, tylko to jest taka właściwie unikalna koncepcja, w której wieża ciśnień połączona jest z kominem. Tak więc ta taka niby gotycka, taka jakby zamkowa niemalże wieża, no, z tym jest związana. Cały obszar kampusu jest zaprojektowany bardzo funkcjonalistycznie, ale generalnie architektura uzyskuje kostium neorenesansu, czy właściwie można powiedzieć neomanieryzmu niderlandzkiego, tak? Ponieważ uznano, że to jest styl architektoniczny najbardziej odpowiadający architekturze Gdańska. No jeżeli spojrzymy na miasto jeszcze, jak wyglądało przed, zresztą nawet dzisiaj po odbudowie, ale przed zniszczeniami II wojny światowej, to rzeczywiście, o ile w wypadku kościołów tym stylem dominującym jest gotyk, o tyle w zakresie właśnie budownictwa świeckiego, mieszkalnego, utylitarnego, to jest właśnie w dużej części renesans niderlandzki.
1: No właśnie, jeszcze cofając się do tych początków, jak to wyglądało w przypadku studentów? Ile ich było? Co cieszyło się wtedy największym zainteresowaniem? Czy faktycznie ta budowa okrętów?
0: Wydziały były mniej więcej podobnych wielkości, natomiast generalnie rzecz biorąc, tych studentów na wszystkich latach było około 2-2,5 tysiąca ludzi, przy czym to też jest charakterystyczne od początku, od powstania Politechnik, poza oczywiście większością pochodzącą z Niemiec, czy generalnie z obszaru całej Rzeszy, była też zawsze grupa studentów polskich. To też wynikało z polityki chociażby władz tak zwanej kongresówki, czy Królestwa Kongresowego. Polacy generalnie, chcąc kończyć studia wyższe, bardzo często musieli podejmować te studia poza granicami kongresówki, czyli albo na przykład w Dorpacie, albo w Petersburgu, jeżeli chodzi o zabór rosyjski, w Lwowie, gdzie utworzona była Politechnika w 1877, czy właśnie dla tych ziem polskich najbliższą Politechniką była Politechnika Gdańska. To jest o tyle ciekawe, bo trzeba pamiętać, że w tamtych czasach w ogóle studiowanie miało trochę inny wymiar niż dzisiaj, to znaczy przyjętym modelem było studiowanie przez 4 semestry na jednej uczelni i kończenie dyplomu na innej uczelni, czyli generalnie to, co dzisiaj znamy często pod nazwą Erasmusa, czy podróżowania, tak naprawdę było pewną metodą. Co więcej, to samo dotyczyło kadry akademickiej. Państwo pruskie było bardzo scentralizowane, więc objęcie katedry projektowej na przykład, czy katedry takiej na uczelni, było związane z decyzją ministra oświaty. Czyli to była decyzja centralna, ale to się wiązało z tym, że żeby objąć taką katedrę, trzeba było uczyć w różnych kilku uczelniach wcześniej na stanowiskach czy wykładowców, czy tak zwanych privat docentów. I to powodowało, że ten obieg specjalistów między różnymi uczelniami miał duże znaczenie i wpływał na wymianę i myśli akademickich. Warto tutaj wspomnieć może jeszcze, że studenci zrzeszali się właśnie w związkach. Tak? I teraz zwłaszcza to miało znaczenie w okresie międzywojennym, czyli już trochę później, po I wojnie światowej, powstaje Wolne Miasto Gdańsk. Struktura uczelni jest utrzymana w tym czasie, natomiast w ramach Wolnego Miasta Gdańska, natomiast pewnym problemem jest po prostu wymiana kadry akademickiej, bo już tutaj nie mamy ministra oświaty Niemiec, tylko mamy teoretycznie osobny krąg, natomiast wiadomo, że wymiana akademicka i tak jest związana z obszarem właśnie państwa niemieckiego i powstają wtedy domy studenckie, zarówno studentów niemieckich, jak i na przykład studentów polskich. Przy Kortach na ulicy Upphagena, to jest właśnie taki budynek zrzeszenia studenckiego, czy na przykład na osi ulicy Narutowicza przed kampusem gmach obecnie konsulatu generalnego Niemiec, to też jest budynek związany z obsługą tych zrzeszeń studenckich wybudowany przez profesora Otto Klepla właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na samym terenie kampusu powstaje unikatowy obiekt w tym czasie, to jest Bratniak, ponieważ on powstaje w latach 20. zaprojektowany przez profesora Politechniki Phelpsa, ale jest wzorowany, czy można powiedzieć nawiązuje do architektury zaproponowanej przez Bielefelda w budynku Kasy Chorych na ulicy Wałowej. To jest tak zwany ekspresjonizm niemiecki. To jest taki bardzo krótki okres w sztuce współczesnej, kiedy formą właśnie już wykorzystującym też zdobycze nowej techniki żelbetu i tak dalej, nadawany jest kostium niby taki ceglany, ale nie historyczny, tylko właśnie szukający form takich bardzo ekspresyjnych, ostrych, których... I tego typu obiektem właśnie był dzisiejszy Bratniak, czyli po prostu Dom Zrzeszenia Studentów Politechniki.
1: Przy tym się może zatrzymam, bo to jest budynek doskonale znany chociażby naszym słuchaczom ze względu na to, że z tego co kojarzę, to właśnie tam dzisiaj mieści się Klub Kwadratowa, znany na mapie Trójmiasta. Jego przeznaczenie właśnie to, myślę, to klubowe, ta duża sala, to ten Dom Zrzeszenia Studentów zawsze było takie samo?
0: Zawsze nie. Kostium z zewnątrz jest utrzymany. Natomiast niestety wnętrza, one na przykład miały sklepienia, które nawiązywały do sklepień takich kryształowych, ale nie gotyckich, tylko takich właśnie ekspresjonistycznych. I aż żal, że takich rzeczy, tam kilku takich elementów detalu nie ma. Natomiast no, generalnie ten główny układ funkcjonalny jak najbardziej tak. To jest właśnie obiekt, który od początku miał służyć temu, żeby tam się studenci spotykali i ta funkcja do dzisiaj jest utrzymana. Na terenie kampusu właściwie do wojny światowej, II wojny światowej, nie mamy obiektów awangardowych, czyli modernistycznych awangardowych. Bo jeżeli spojrzymy czy na Audytorium Maximum, które jest takie bardzo zachowawcze, przez takiego gdańskiego architekta Martina Kislinga zaprojektowane, czy jeżeli spojrzymy na rozbudowę budynku elektrotechniki przez profesora Klepla, to one są utrzymane cały czas w cegle z piaskowcem, czyli mimo nowszych form, cały czas wszystko było utrzymywane w duchu tej architektury nadanej na samym początku XX wieku. I to się zmieniło dopiero po II wojnie światowej z różnych względów. To znaczy jednym to były zniszczenia, przede wszystkim zniszczenie centralnej części gmachu głównego. I była przez profesora Minkiewicza z Lwowa, który przyjechał do Gdańska, odbudowywana w latach 1947-1953. Natomiast oprócz tego w tym czasie były przygotowywane inne projekty rozbudowującej się Politechniki, między innymi tak zwany gmach hydro, wydział mechaniczny nowy był projektowany i to są budynki, które przynajmniej na etapie projektowania nadano wówczas taki bardzo związany z ówczesną sytuacją polityczną kostium socrealistyczny, to znaczy w sensie funkcjonalnym one oczywiście wiele mają wspólnego z modernizmem, na przykład gmach mechaniki nawiązuje do znanego nam i cenionego zabytku, który znajduje się w Gdyni, czyli gmachu szkoły morskiej. Natomiast generalnie ten kostium socrealistyczny miał być realizowany. On nigdy nie został w pełni zrealizowany, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że ten styl trwał niezwykle krótko. On był narzucony poprzez nasze związki wówczasne niestety ze Związkiem Radzieckim, ale tak naprawdę narzucono go w roku 49, a już po roku 56 mamy powrót do modernizmu. Jeżeli spojrzymy na te wielkie budynki, które dzisiaj są różnie oceniane, ale w sensie funkcjonalistycznym one rzeczywiście nie są wcale aż takie złe. Czyli czy gmach B, ten wieżowiec, który tutaj znajduje się przy kampusie, czy na przykład budynek wydziału, no dzisiaj informatyki, tak, ETI, natomiast to są budynki, które powstają pod sam koniec lat 60. i one są utrzymane w duchu funkcjonalizmu, czy może takiego lekkiego nawiązywania do tak zwanego stylu międzynarodowego. Więc tutaj już mamy do czynienia z obiektami awangardowymi, czy wpisującymi się w ówczesne tendencje architektoniczne i myślę, że to jest taka zmiana, która na przykład z punktu widzenia architektury zachodzi. Znaczy trzeba sobie zdać sprawę, że w okresie pierwszej połowy XX wieku Politechnika Gdańska, przynajmniej Wydział Architektury, słynął z tego, że był dosyć zachowawczy pod względem estetyki, natomiast rzeczywiście później pojawiają się obiekty takie bardziej awangardowe, co nie zmienia tego, że mimo wszystko, może z wyjątkiem gmachu B, który jest trochę za wysoki, to one tworzą jedną wspólną jakąś kolej koncepcję.
1: Czy w trakcie istnienia całej uczelni natrafiono tutaj na pewne problemy, takie, gdzie uczelnia faktycznie musiała na przykład na pewien czas zawiesić swoją działalność poza tym okresem, kiedy, tak jak pan tutaj wspominał, gmach główny był częściowo zniszczony?
0: Tak naprawdę nie. W okresie I wojny światowej generalnie Gdańsk pozostawał zawsze poza strefą działań frontowych i przez cały okres wojny Politechnika funkcjonowała. Natomiast w okresie II wojny światowej to też jest tak, że właściwie do jesieni 1944 roku w ogóle nie przygotowywano miasta do ewakuacji czy do czegoś takiego, a same zajęcia na Politechnice trwały do zimy 1944-1945. To znaczy generalnie tragiczna sytuacja na froncie wschodnim Niemiec spowodowała zamknięcie zajęć tutaj działalności z prostej przyczyny. Po prostu wszyscy zdolni do noszenia broni zostali powołani. I pod tym względem rzeczywiście wiosną 1945 Politechnika nie funkcjonuje. Ale jeżeli spojrzymy na to, że Gdańsk jest zdobywany, ten teren Wrzeszcza to 25-26 marca 1945 roku. Gdańsk jest generalnie zdobyty 30 marca centrum 1945 roku, a już 20 bodajże 6 kwietnia 1945 roku, czyli 4 tygodnie później mamy delegatów rządu, którzy tworzą spokojnie tutaj polską Politechnikę Gdańską, czyli tak naprawdę mimo, że nie mamy ciągłości naukowców, no bo po prostu to byli zupełnie inni ludzie i to jeszcze w tym czasie, w czasie wojny, to pod względem takim struktury budowlanej, pewnych możliwości technicznych, ta przerwa była niezwykle krótka i zamykała się dosłownie w kilkunastu tygodniach między Politechniką Niemiecką a Politechniką Gdańską, którą znamy obecnie, więc tutaj tego problemu nie było. Ja tutaj dodam jedną ciekawostkę może, że Politechnika Gdańska, to, że ona była budowana na początku XX wieku, właśnie 1900-1904 na terenach łąk położonych między Wrzeszczem a Gdańskiem, to miało wpływ w ogóle na politykę budowlaną dla tych dzielnic Gdańska, ponieważ Gdańsk do wojny światowej pozostawał twierdzą. Wprawdzie w końcu lat 90. XIX wieku rozebrano te fortyfikacje tak zwanego wewnętrznego pierścienia od strony zachodniej, czyli utworzono tam promenadę, gdzie mamy dzisiaj budynek NBP, dworzec główny w Gdańsku, te budynki powstały w tym okresie, to mimo wszystko utrzymywano w tym czasie strefy tak zwane forteczne, czyli wynikające z przepisów prawa ograniczenia w zabudowie przedpola. I to powodowało właśnie, że dzisiaj między centrum Gdańska a Wrzeszczem mamy te aleje, mamy cmentarze, ale tej zabudowy jest stosunkowo niewiele. I właśnie utworzenie Politechniki w roku 1904 spowodowało, że po roku 1905 bardzo zliberalizowano możliwość zabudowy chociażby aniołek. Czyli generalnie budowa tak wielkich gmachów spowodowała, że inne budynki w sąsiedztwie też już mogły być budowane w sposób bardziej trwały, czyli nie być dostosowane do prawa wojennego, tylko tworzyć już taką stykankę miejską. Ta historia, bogata historia Politechniki spowodowała, że cały obszar został, kampusu tego historycznego, został wpisany do rejestru zabytków z wyszczególnieniem tych poszczególnych obiektów pierwszego kampusu, zwłaszcza tutaj mam na myśli gmach główny, właśnie chemię, wydział elektroautomatyki, gmachy hydro, ten stary. Natomiast to wszystko oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że chodząc po Politechnice, w końcu to jest uczelnia publiczna, więc otwarta, można ją zwiedzać, tak, i to czego każdego zachęcam, warto zwiedzać na detale. Znaczy tutaj niesamowitą rzeczą, bardzo cenną są detale, nie tylko w elewacjach kamienne, ale na przykład metaloplastyka, różnego rodzaju detale, balustrad chociażby, drzwi, które odnoszą się na przykład do funkcji tego obiektu sprzed 120 lat. Więc tutaj te rzeczy są bardzo cenne. I z punktu widzenia jeszcze tego chronienia tego kampusu, to warto zwrócić uwagę, że mamy bardzo niewiele w Polsce zachowanych tak kompletnych kampusów uniwersyteckich, które wpisują się w duchu dokładnie to, co istnieje w zachodniej Europie czy w Stanach Zjednoczonych, czyli kampusu uniwersyteckiego kompletnego, który ma no, tak długą tradycję. I właśnie bardzo cenne jest to, że teraz, kiedy powstają nowe budynki, to mimo wszystko te nowe budynki, które powstają zarówno w części historycznej, jak i wokół tej części historycznej kampusu, no, starają się budować cały czas taki ład przestrzenny, czy jeden układ funkcjonalny uczelni. Jest to warte zobaczenia, do czego każdego zachęcam. SK2.

0: Jest 9:00, News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Na autostradzie A1 w kierunku autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co dziś czeka na uczestników?
1: 6 scen, doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9:30.
2: Minuta po 9:00. Ja troszkę jeszcze zaspany, ale mimo wszystko zwarty i gotowy do tego, żeby grać wam najlepsze polskie hity i poruszać różne tematy w radiu śniadaniowym. Wchodzimy razem w weekend. Bardzo się cieszę. Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam do 13:00. Teraz już Sarsa, potem Budka Suflera.

bardzo młoda, a do tego bardzo zdolna. Hania Kuzimowicz na antenie Radia SK2 ze swoim pierwszym hitem Trzy razy bardziej. No, trzy razy bardziej lubimy sobotę niż poniedziałek, prawda? Z reguły tak bywa. No i regułą jest to, że w sobotnie poranki spotykamy się na antenie Radia SK2. Serwuję wam takie śniadaniowe radio pełne tematów. Dzisiaj rzeczywiście nie będzie inaczej. Będzie o tym, co było, czyli o Gali Fryderyków w tym tygodniu. Będzie o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, czyli o festiwalu w Opolu. A do tego z mikrofonem będziemy jeszcze na jednym z targowisk i sprawdzimy ceny i to, czy rzeczywiście kupujących nie brakuje. Ponadto nie zabraknie dzisiaj też superbohaterów, czyli takich ludzi, którzy są wyjątkowo uzdolnieni, najlepsi w różnych dziedzinach, ale na pewno warto o nich wspomnieć i ja to dzisiaj do 13 zrobię. Wy jednak też jesteście superbohaterami, zwłaszcza jeżeli już wstaliście, może zrobiliście śniadanie dla całej rodziny, a może nawet udało się zrobić sobotnie zakupy. Jeżeli tak jest, to oklaski wam się należą. A skoro o klaskaniu, no to wiadomo, że najlepszy w tym jest Piotr Rubik i jego ekipa. Niech mówią, że to nie jest miłość. Ten hit gram już teraz.

0: Kolejny debiutujący młody artysta na antenie Radia SK2 to Metzner, jego kawałek pod tytułem Gotham. A kto wie, być może Metzner w przyszłym roku odbierze Fryderyka, tak jak w tym roku Fryderyka dla najlepszego debiutującego artysty odebrał Pszona, którego możecie kojarzyć chociażby z hitu Zły. A właśnie, w tym tygodniu odbyła się gala wręczenia nagród z polskiego przemysłu fonograficznego. Oprócz Pszony statuetki odebrali też m.in. Kasia Lins, która dostała 3 nagrody, w tym dla artystki roku, ale także Zalia, która dostała 2 nagrody. Za płytę Serce, najlepszy popowy album, ale też za najlepszy popowy singiel tego roku, czyli za kawałek Kyoto, który nagrała razem z Kubanem i Faustem. I przy tej piosence na chwilę się zatrzymajmy. Zalia opowiedziała mi trochę o kulisach jej powstania.
1: To wszystko było dla mnie przepiękną niespodzianką. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, tego jak to wybuchnie, no bo mówiąc o numerze z Kubanem, no to premiera była w lutym, a tak naprawdę ten numer rozegrał się w sierpniu.
0: Tak,
1: więc
0: tak, on w wakacje zaczął bardzo mocno pikować.
1: I wiesz, to jest niesamowite, bo ja go nagrywałam w zasadzie w zimę. Dla mnie ten numer, mi się ten numer totalnie kojarzy z tym, że jeszcze był, wiesz, powiew takiego mrozu, kojarzy mi się z niebieskim kolorem, z taką trochę szarówką, a nagle ten numer się staje trochę przebojem lata. Więc to też jest niesamowite, jak w ogóle moment wydawania piosenki gdzieś tam się łączy z tą porą roku.
0: Jak się okazuje, to jest hit dobry na każdą porę roku, o każdej porze roku, brzmi doskonale, no i stał się singlem roku, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę pop. Nagrodzeni Fryderykiem, Kuban i Zalia, już teraz w Radiu SK2 Kyoto sobie przypomnijmy.

0: Mam wrażenie, że oni są jak wino. Im starsi, tym lepsi. I drożsi, mam nadzieję. Tego im życzę. Lady Punk na antenie Radia SK2. W tym roku świętują 45-lecie kariery nie tylko koncertami w całej Polsce, ale też specjalnym występem podczas najbliższego festiwalu w Opolu. To już w przyszłym tygodniu. Festiwal startuje w czwartek. Radia SK2 też tam nie zabraknie. My będziemy w Opolu w piątek. Konkretnie będzie Rafał Adamczak, będzie Łukasz Zduńczyk, który zagra z Opola specjalne wydanie gorącej polskiej 20. Będą goście, będą prezenty dla Was, także szukajcie ekipy SK2 w najbliższy piątek w okolicach Amfiteatru Opolskiego i Filharmonii Opolskiej. O, tak mogę Wam podpowiedzieć. Relacji na naszej antenie oczywiście też nie zabraknie.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: jedynie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witajcie w naszym świecie.
7: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
8: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
9: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaro Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
13: I po reklamie.

0: kolejna zapowiedź nadchodzącego albumu Mroza. Nie ma miejsca jak dom. Gramy w Radiu SK2 i rzeczywiście nie ma takiego miejsca jak dom, które trzeba by było wysprzątać w sobotni poranek. Czy u was też zawsze w soboty się sprzątało mieszkanie? Zawsze wtedy w ruch szły mopy, odkurzacze, było pranie i tak dalej, i tak dalej. Mi właśnie te sobotnie przedpołudnia z tym się kojarzą, więc jeżeli teraz ktoś sprząta, to postaram się po godzinie 10 grać tak, żeby trochę lżej te domowe prace szły. A czym będę pomagał? No między innymi mam w zanadrzu antidotum na wszystkie złe emocje, które towarzyszą tym, którzy sprzątać za bardzo nie lubią i się denerwują, że muszą to zrobić. Antidotum, czyli hit Kasi Kowalskiej, na pewno za kilka minut.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Witajcie w naszym świecie!
6: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
7: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
8: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Jak tak, to Allegro.
17: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
18: Dominika Bakura, cześć. Masaże, zabiegi solankowe i bezpłatne rejsy po Zatoce Gdańskiej. Między innymi takie atrakcje czekają na wszystkich, którzy wezmą udział w Sopockich Dniach Kurortu. Wydarzenie już w ten weekend, a punktem kulminacyjnym imprezy będzie wielka barwna parada. Odbędzie się ona na Sopockim Monciaku punktualnie o godzinie 12 w sobotę. Natomiast o godzinie 18 czekać będzie na nas koncert zespołu The Dumplings.
19: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania w tej sprawie, a kolejne zatrzymania to tylko kwestia czasu. Co najmniej dwie osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
5: To nie szkoła, więc nie będę sprawdzał listy obecności, ale mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie głośnika. Jak ktoś ma ochotę, to oczywiście może swoją obecność zameldować na Messengerze Radia SK2. To Radio Śniadaniowe, czyli program, który w każdą sobotę od 9 do 13 mam dla Was. Michał Hanczak, zapraszam. Kocham Cię, kochanie moje, na dobry początek tej godziny, a za chwilę zajrzymy na jedno z targowisk.

0: W ramach porannej sobotniej kawy jeden z mocniejszych hitów Kasi Kowalskiej, tych bardziej rockowych, czyli Antidotum na antenie Radia SK2. Za chwilę Wiki Gabor i Superhero. Na takim superbohaterem może być ktoś, kto z rana zrobił zakupy w sobotę, wrócił z targowiska na przykład z siatami pełnymi różnych dobrych rzeczy. No właśnie, wiosna to czas, kiedy warzywa i owoce się pojawiają na ryneczkach. Pojawiają się też zawroty głowy, kiedy człowiek widzi ceny niektórych owoców i warzyw. No i skoro mamy sobotni poranek, to nasza reporterka Ela Piotrowska wybrała się z mikrofonem na jedno z łódzkich targowisk i popytała, jakie ceny i co tam ludzie w torbach mają przy sobocie.
1: Fasolka 60 zł.
2: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
3: Trzeba poczekać.
4: No kalafiora 9 zł kosztuje. No taki nieduży.
1: Młode ziemniaczki polskie.
3: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
1: Widzę tutaj młoda kapusta.
3: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
5: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
3: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
1: Kupujecie na waliki?
6: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
0: Drogo, ale przynajmniej człowiek się przez chwilę poczuje jak bogacz, trochę luksusowo. Ja tak się ostatnio poczułem, kiedy pół kilo bobu młodego, pysznego kupiłem za 22 zł. W każdym razie najlepsze polskie hity w Radiu SK2 są za darmo. Nowaliki, czyli całkiem nowe hity, też się pojawią, bo na przykład za kilka chwil zagram wam Pamiętnik Dody, ale teraz już zapowiadana Wiki Gabor.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To jest załoga, na którą zawsze można liczyć. Załoga G, czyli hit zespołu Hurt na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry tym, którzy właśnie to radio włączyli. Teraz będzie w radiu o internecie, który naprawdę potrafi czasami zaskoczyć i dać piosenkom drugie życie po wielu latach. Tak ostatnio było chociażby z hitem You May Be In Love zespołu Blue Cafe, albo absolutnie, absolutnie grupy Sorry Boys. No i mamy kolejny taki przypadek. Tym razem z takiego wirala doczekała się Ania Dąbrowska, a konkretnie jej hit pod tytułem W głowie. Piosenka, która pochodzi z 2016 roku, ostatnio odżyła na TikToku dzięki kibicom piłkarskim. Mimo, że ta piosenka nic wspólnego z piłką nożną nie ma, ale jakoś tak użytkownicy zaczęli podkładać tę piosenkę pod filmiki związane z wspomnieniami. Na przykład były tam zdjęcia z dzieciństwa zestawione z obecnymi nagraniami ze stadionów i ta piosenka jakoś im się wpasowała. Potem kolejni zaczęli robić to samo. No i okazało się, że nagle kanał artystki urósł o ponad 2 miliony wyświetleń, powstało ponad 60 tysięcy filmików z wykorzystaniem tej piosenki, a fraza Ania Dąbrowska zaczęła być wyszukiwana w internecie nie tylko w Polsce, ale też za granicą, bo nagle kibice z zagranicy zainteresowali się i piosenką, i samą wokalistką, która pochodzi przecież z Polski i pewnie wielu za granicą teraz ją odkryło. Oczywiście, że można znaleźć tę piosenkę na TikToku we fragmencie, ale w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, w głowie gramy w całości. SK2.

0: To były dziewczyny z zespołu Lore na antenie Radia SK2. To teraz dla równowagi o chłopaku, którego każdy chciałby mieć w rodzinie, ponieważ jest to najlepszy młody mechanik samochodowy w naszym kraju. Paweł Kluska z Nowego Sącza wygrał ogólnopolski konkurs Jak Car Mechanik, no i teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
1: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami, z czasem. 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł.
2: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach, no i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Ta pani to Ewa Zielińska, dyrektorka zespołu szkół samochodowych w Nowym Sączu, do którego to zespołu szkół uczęszcza Paweł. Trzymamy kciuki za finał konkursu 11 czerwca w Rydze, no ale wiadomo już, że Paweł to jest taki chłopak, który po prostu znalazł odpowiedni klucz do sukcesu.
3: SK2 Reklama.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Witajcie w naszym świecie!
3: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
4: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Game over.
7: O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec.

0: Rafale. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: I po reklamie.

0: szczęście. Ten hit zawsze brzmi doskonale. Zresztą jak niemal każdy hit Beaty i Bajmu, prawda? O tobie. Przed godziną 11 na antenie Radia SK2. Za chwilę newsy z kraju i świata, ale ja też w sumie jeszcze się z wami newsem podzielę. Mówiłem już o bardzo zdolnym młodym mechaniku samochodowym z Nowego Sącza, a teraz trzeba pochwalić się innym superbohaterem. Tomasz Szypuła z Baborowa na Opolszczyźnie zajął 2. miejsce w międzynarodowym konkursie lodów. Czyli okazuje się, że jest wicemistrzem, jeśli chodzi o przygotowywanie lodów rzemieślniczych. Wielkie gratulacje. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Hiszpan. Włosi, którzy z lodów słyną, są na 3. i 4. miejscu. Czyli można w sumie powiedzieć, że pan Tomasz zostawił konkurencję na lodzie.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: I po reklamie.
9: Jest 11, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas autostrady w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny, a objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 4 godzin. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
10: Kuba, dzięki za newsy, zapraszam ponownie za godzinę, a tymczasem kolejna godzina Radia Śniadaniowego, czyli naszego sobotniego spotkania. Michał Hanczak, witajcie. Ostatnia nocka, ten hit na dobry początek tej godziny, a potem Kolońska i Szlugi. Kto był wczoraj na koncercie Sanach w Poznaniu? A, i jeszcze będzie piosenka o ZUS-ie. Tego trzeba posłuchać.

W Radiu SK2 budka suflera z Krzysztofem Cugowskim, który dzisiaj obchodzi urodziny, więc pozdrawiamy pana Krzysztofa bardzo serdecznie, ale to nie jedyny bardzo zdolny i znany polski artysta, który świętuje 30 maja urodziny. O artystce pewnej opowiem za kilka chwil, teraz jednak będzie o dzieciach. O dzieciach, które podjęły się nietypowego wyzwania, bo zaśpiewały piosenkę o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim. Dzieciaki z Sosnowca w ramach takiego projektu, który jest realizowany w szkołach podstawowych, mają lekcje na temat funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No i oprócz tego, że dowiadują się, na czym polega działalność ZUS-u, to też nagrywają filmy, rolki, tworzą komiksy, no i nagrywają piosenki.

0: Klaudia Mastalerz, jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu. Temat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest czasami czarną magią, jeśli chodzi o nas, o dorosłe osoby, a co dopiero o dzieci, ale właśnie ta forma piosenki sprawia, że jest to naprawdę przystępne.
1: Dzięki rytmowi piosenki łatwiej zapamiętać dane rzeczy.
2: To nie jest łatwy temat, ZUS.
3: No nie jest to łatwy, jest to specyficzny temat, ale było w miarę w porządku, żeby się nauczyć.
4: Dzieci śpiewające piosenkę o ZUS-ie. To brzmi dość abstrakcyjnie, ale jak słychać było całkiem wesoło. Jeśli chodzi o muzykę i dorosłych, którym się ZUS może muzycznie jakoś kojarzyć, na przykład tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, no to tutaj jednak ten dobór repertuaru byłby chyba inny.

0: Wilki i Baśka na antenie Radia SK2. Ale teraz nie o Baśce, tylko o Alicji. Alicji Majewskiej, która dzisiaj obchodzi urodziny. Wspominałem wam parę chwil temu, że urodziny ma dzisiaj Krzysztof Cugowski, ale 30 maja urodziła się także pani Alicja Majewska, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Życzę jej wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że wielokrotnie jeszcze spotkamy się na jej koncertach. Czy to tych solowych, czy to tych, na których występuje gościnnie, jak na przykład tu u Sanach nie tak dawno. Alicja Majewska też wielokrotnie wracała do Opola, a że za chwilę zaczyna się festiwal w Opolu, przypominam, że my też tam będziemy jako Radio SK2 już w najbliższy piątek, to przypomnijmy teraz sobie z okazji urodzin Alicji Majewskiej hit, który w 1986 roku wygrał konkurs Premier. To była piosenka Odkryjemy miłość nieznaną. No znana doskonale.
1: SK2.

0: Dzięki, że jesteś. To brzmi jak idealny hit, żeby zadedykować go mamie. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Mamy, ale przecież cały rok powinniśmy mamie mówić o tym, że ją kochamy i być dla niej dobrzy, a nie tylko od święta. Mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Ale że pamiętacie też o tym, że pojutrze to mamy Dzień Dziecka i też można dziecku tak zaśpiewać. A my w Radiu SK2 świętujemy Dzień Dziecka już teraz. Mamy dla was, dla tych najmłodszych, ale też dla całych rodzin, coś specjalnego, a to w związku ze zbliżającą się premierą filmu Toy Story 5 powstała nowa stacja radiowa w internecie, SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam zarówno głosy znane z filmów z tej serii, ale też nasze głosy, prezenterów Radia SK i SK2 w nieco innej formie, dlatego że nadajemy z pokoju dziecięcego i jesteśmy zabawkami. Zresztą nie będę gołosłowny, chcę wam kogoś przedstawić. Poznajcie moje zabawkowe alter ego. To Labrador, no Blablador nawet, bo dużo gada. Ma na imię Hany. No to dawaj, wchodź na antenę.
1: Przy mikrofonie gadający pies. No taki zabawkowy, pluszowy Blablador, co wabi się Hany. Cześć! Czy ktoś słucha mnie teraz może z rodzicami w samochodzie? Ja uwielbiam jeździć na wycieczki, a zaraz lato, wakacje i pojedziemy w nie jedną podróż. O ile dzieci nas zabiorą. Wycieczki są super, doszczekane na maksa.
0: Tego to Blabladora, ale też wiele innych postaci zabawkowych, które mówią głosami radiowców, których znacie, znajdziecie w SK Toy Story Radio, w mobilnej apce Radia SK, ale też na stronie internetowej. Oczywiście to radio pełne muzyki, więc oprócz wejść antenowych, nie brakuje także najpiękniejszych polskich hitów z filmów Disneya i Pixara.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
3: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja. Reklama.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
12: Mediamarkt.
11: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Oldies. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Witajcie w naszym świecie.
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
13: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
14: I po reklamie.

0: tuż przed godziną 12 na antenie Radia SK2 Kaja i jej hit na językach. Ostatnio na językach jest między innymi pewien człowiek, który naprawdę musi mieć nierówno pod kopułą, ale z drugiej strony go bardzo podziwiam. To jest estoński slackliner, czyli człowiek, który chodzi po linie na wysokości. Jan Rus się nazywa, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko. Jutro ma podjąć się wyjątkowego wyzwania w Polsce, ponieważ ma przejść 180 metrów nad ziemią po linie, która będzie zawieszona, w sumie już jest zawieszona między Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie a Warsaw Tower, czyli to jest ten najwyższy budynek w Unii Europejskiej w tej chwili. No, oby pogoda pozwoliła, no i oby rzeczywiście wszystko się udało, chociaż to ekstremalne balansowanie po cienkiej linie to dla wielu osób jest codzienność. Na przykład jeżeli ktoś ma niewyparzony język i w tym tygodniu powiedział swojemu szefowi, co o nim myśli, tak prosto w twarz, no to zdecydowanie budzi w moich oczach podziw nie mniejszy niż wspomniany slackliner.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: za 99,99 teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Dominika Bakura. Wielkie świętowanie przenosi się do dzielnic. Mały Kack, Wielki Kack, Dąbrowa i Karwiny łączą siły, by stworzyć wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców, pełne muzyki, atrakcji i dobrej energii. Z okazji stulecia Gdyni w niedzielę na mieszkańców czekać będą food trucki i oczywiście wielkie dmuchańce. A gwiazdą wieczoru będzie tutaj zespół Golden Life. Szykuje się piękna pogoda, więc widzimy się w Gdyni.
14: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka, zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą. W Strzyżawie przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam we wtorek wieczorem, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce szybko wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
15: Minuta po 12 już. Jakoś tak w soboty czas leci za szybko, prawda? Ale mam nadzieję, że przynajmniej przyjemnie. Z hitami w Radiu SK2 gram najlepsze polskie hity. Na początek tej godziny Wolne Duchy. Daria Zawiałow, Mrozu, bracia Kacperczyk, Michał Hanczak. Zapraszam. Aha, i jeszcze w tej godzinie poruszymy też bardzo ważny temat. Rosołu jako symbolu polskiej gościnności.

Gdy będziesz sam, to wspólny hit Wiktorii Kidy i Oskara Cymsa, który to wokalista ostatnio miał niezbyt dobre spotkanie z mikrofonem, ale za to bardzo bliskie, podczas jednego z koncertów plenerowych. Tak śpiewał, tak się ruszał, że przywalił sobie mikrofonem w zęby i niestety jedyneczka się ukruszyła. Czego Oskar nie ukrywał, wszystko to pokazał w mediach społecznościowych. Na szczęście szybko trafił w dobre ręce i problem został zażegnany, także w ten weekend Oskar Cyms z pięknym uśmiechem się wszędzie na koncertach plenerowych pokazuje. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe, to w Olsztynie trwa Kortowiada. Dzisiaj na scenie Kortowiady m.in. królowa polskiej muzyki. Nie trzeba czekać, aż rozmrożą ją na Sylwestra, bo Maryla Rodowicz dziś nad Jeziorem Kortowskim się pojawi. W Radiu SK2 też. Za kilka chwil zagram hit W sumie nie jest źle, ale wcześniej Demono i Póki na to czas. A wracając jeszcze na chwilę do Oskara i jego wypadku na scenie, można już teraz śmiało powiedzieć o nim, że on na muzyce zęby zjadł.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ta ekipa w tym tygodniu zaskoczyła nas kolejnym premierowym singlem spod szyldu Męskie Granie Orkiestra 2026. Zresztą graliśmy wam już kawałek pod tytułem Tańczę, a to hymn tegorocznego Męskiego Grania, czyli Nareszcie. Nareszcie mamy weekend, nareszcie spotykamy się w Radiu SK2, zawsze czekam na te nasze sobotnie spotkania. Między innymi też po to, żeby trochę z wami powspominać, a dzisiaj sięgnę po album, który skończył niedawno 20 lat. Przenosimy się do 2006 roku, wtedy to właśnie w maju ukazała się płyta Mysłowic pod tytułem Happiness is Easy, a singlem, który tę płytę promował, był hit Mieć czy Być. Bardzo ważne pytanie, filozoficzne, można sobie porozważać w weekend, jeżeli ktoś ma ochotę. Ja tylko w kwestii Mieć czy Być powiem, że zespół Mysłowic miał kolejną platynową płytę na koncie dzięki Happiness is Easy, no i był cały czas wtedy na topie.
2: SK2

0: W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity, oczywiście te od grupy T-Love również. To King na naszej antenie. Ten program nazywam Radiem Śniadaniowym, ale teraz akurat z racji, że zbliżamy się już bardziej do pory obiadowej, no i mamy weekend, to będę mówił o rosole. Rosół to jest zupa dobra na wszystko. Na różne imprezy okolicznościowe – rosół. Na niedzielny obiad – rosół. Na przeziębienie – rosół. Na kaca – rosół też daje radę. Więc wcale nie dziwię się Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie, że rozpoczęło właśnie projekt, który ma na celu wpisanie rosołu na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jak przekonują w muzeum, rosół to nie jest taka zwykła zupa, to jest symbol polskiej gościnności. To jest też cały rytuał powstawania rosołu, podawania rosołu, rodzinnych spotkań i wielowiekowej tradycji. Trzymam bardzo mocno kciuki, mimo że nie jestem największym fanem rosołu. Bardziej wolę to, co w poniedziałki powstaje z rosołu niedzielnego, czyli pomidorówkę, ale jednak no, trzeba przyznać, że jest to kultowa polska zupa. Za kilka chwil w Radiu SK2 Various Monks i hit pod tytułem Maj. W końcu maj cały czas trwa, momentami był całkiem gorący, tak więc można było się rozebrać do rosołu.
1: SK2. Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
3: MediaMarkt.
2: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
14: Witajcie w naszym świecie.
15: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
16: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaro Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: I po reklamie.

0: Może nie dostali Fryderyka za najlepszy debiut ostatniego roku, ale co tam, i tak są the best i mają mnóstwo fanów dzięki swojej energii i swoim hitom. Na gali Fryderyków wykonali dość, a w Radiu SK2 teraz zagrałem ich nowy kawałek, czyli Stygnie lato. To Kuba i Kuba przed godziną 13. Krzesło w studiu Radia SK2 nie wystygnie, bo za chwilę zajmie je Kamil Kowalski i on zagra wam kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Sezon od Dawida Podsiadły, a ja wracam do was za tydzień o tej samej porze, czyli o 9 rano w Radiu Śniadaniowym. Ale być może z niektórymi jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczę się na krakowskim Wawelu podczas koncertu Igo. Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Witajcie w naszym świecie!
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
5: To Majaland nazywa jeszcze raz, atrakcji wciąż przybywa.
6: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek ważne informacje dla kierowców. S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej też ogromne utrudnienia na A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Trasa jest zablokowana zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw, głównie w centralnej i południowej Polsce. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Na odwiedzających będą czekać na przykład czołg Abrams czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
19: My nie bronimy się przed tym ostatnim weekendem, bo to już jest ostatni weekend maja.
20: To już ostatni?
19: No i gdzieniegdzie nawet. Pada w południowo-zachodnim kwadraciku Polski, tak jak mówiłeś, to my i tak spędzamy go razem. W słonecznych nastrojach Kaśka Sochacka doda. Samach czy Monika Brodka...

0: Tak maszerujemy z obowiązkami. Właśnie w tym tempie Dawid Podsiadło i sezon WSC 2 kwadrans po 13. Idealna pora na ciasteczko. Co powiecie na tak zwane ciasteczko, które nazywa się Kamilka? Ciasteczka Kamilki są. To są nowe słodkie babeczki. Zaczęła je robić jedna z piekarni w Poroninie. Wczoraj się pochwaliła. Babeczki nazwała Kamilki. Ale dlaczego? Na cześć naszego mistrza olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kamila Stocha, który zakończył już swoją karierę sportową i teraz będzie kosił trawę przed rodzinnym domem w Zębie. I tu będzie wrzucał babeczki na ząb.
1: SK2.

Też mam to w ulubionych. Marisa i Odkochaj w SC2. W sobotę najlepsze polskie hity, między nimi też najlepsze polskie gorące newsy, kochani. Przed momentem Maja Chwalińska, wolejem dziewczyna zamknęła sprawę, wygrała z grecką tenisistką Sakari 2-1 na francuskich kortach Rolanda Garrosa. No i dostała się do 1/8 finału. No to Paryż dzisiaj śpiewa po polsku, jak w SC2.

0: Dawid Kwiatkowski, facet, który czasami po koncertach zaprasza fanów na backstage. Tam można zrobić sobie z nim selfie, przybić piątkę, zamienić kilka zdań, ale tak samo czasem przekonać się, co widziałem przed chwilą na Instagramie, że gwiazdy też są całkiem normalnymi ludźmi. No dobra, może poza tym, że śpiewają trochę lepiej od nas.
1: SK2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: 2. Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
5: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
6: Witajcie w naszym świecie!
7: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
8: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
9: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
10: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,34.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: przy takich hitach, to jakby kilometry same uciekają spod kół, kierunkowskaz miga w odpowiednim rytmie muzyki. Carla Fernandez i więcej w Radiu SK2 będę miał dla Was po godzinie 14 najlepszych polskich hiciorów, a o 14 punktualnie również najnowsze informacje, m.in. dla kierowców. Dajcie głośniej.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
7: Witajcie w naszym świecie.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
9: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Dominika Bakura, cześć. Biało-czerwone wracają do Gdańska. 5 czerwca reprezentacja Polski Kobiet rozegra kolejne spotkanie w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Rywalkami podopiecznych selekcjonerki Niny Patalon będą reprezentantki Francji. Spotkanie tradycyjnie zostanie rozegrane na Polsat Plus Arena Gdańsk. Bilety są już dostępne i info o nich znajdziecie w sieci. No i koniecznie do zobaczenia na gdańskim stadionie.
18: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na wielkim szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. W mieście są spore utrudnienia. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź, stolica granicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom w internecie.
7: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
19: Mocno stawiamy na autentyczność, ale przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
7: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
19: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
18: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
0: Przed nami wyjątkowa druga połowa sobotniego grillowania i to najlepszych polskich hitów. Hity także w finale Lidze Mistrzów, bo to już dzisiaj.
18: To prawda, za 4 godziny, niecałe już.
0: Oglądasz?
18: No oczywiście.
0: Tam gra PSG i...
18: Paris Saint-Germain z Arsenalem. Arsenal będzie walczył o tytuł.
0: Arsenal Londyn, tak?
18: No, a gdzie? No, nie, jaki inny masz Arsenal?
0: No nie ma takiego miasta jak Londyn. No. Jest Londek, Londek Zdrój.

hipnotyzujące gitary Owena z Agnieszką Chylińską na czele w ST2, kiedy powiem sobie dość. Macie już dość sprzątania? A co ma powiedzieć Aga Chylińska? Przyznała ostatnio w jednym z kolorowych portali, że u niej w domu panuje totalny chaos. Albo inaczej, nieład klasyczny, kolorowe ściany, stosy książek, dziecięce rysunki w łazience, też widzę zdjęcie, o, leżą ręczniki i ubrania obok, odkurzacz tak samo. A propos, odkurzacz, który wie, że dzisiaj sobota i trzeba wziąć się do roboty. A jak właśnie sprzątacie, to w ST2 gramy takie polskie hity, że odkurzacz poprowadzi was jak sam Rafał Maserak. SK2. Dziś na pewno nie sprząta Roxy Węgiel. Dzisiaj gra koncert w Pilzinie i Koszycach Małych. Jutro Warszawa i Zielona Góra. No, dobrze jest, jak jest. Intensywnie.

0: Czaszka Cerek Ficka w SC2, 25 minut po godzinie 14. Nie padamy na kolana, ale zabieramy wszystkie swoje rzeczy i pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Tego muzycznego w SC2 cofnął nas o 47 lat, kochanie. Jesteśmy w 1979 roku, w którym powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii polskiej muzyki. I nie chodzi tutaj o Edytę Górniak i Mietka Szcześniaka oraz ich słynną Dumkę na dwa serca, ale o Annę Janter i Zbyszka Hołdysa. Ich utwór Ktoś między nami powstał właściwie w ekspresowym tempie. Ania obudziła autora tekstu telefonem o 1:00 w nocy, jak ten smacznie spał, i poprosiła, by do rana, do 10:00, napisał słowa do melodii, którą nuciła mu przez telefon namiętnie. A sam Hołdys wcale nie chciał śpiewać w tym duecie. No, mówił, że Anka jest za bardzo popowa, on jest gitarzystą. Podobno ta obiecała załatwić Hołdysowi wywiad w telewizji. No i ten się zgodził. Zaśpiewać. Czasem właśnie tak rodziły się największe polskie hity.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Zbigniew Hołdys. Ktoś między nami w SC2.

0: gwiazda.
1: Ania Wyszkoni, Lampa i Sofa w SC2. Za moment Meslowicz ze scenariuszem dla waszych sąsiadów i Róże Europy. A propos gwiazd, gwiazda telewizyjna czytam w kolorowej gazecie internetowej. Agata Młynarska. Otwarcie o emeryturach gwiazd. Według niej nie spodziewała się, zaczynając ten zawód, że w przyszłości gwiazdy będą mieć tak niskie emerytury.
2: SK2.
1: A ja myślałem, że gwiazdy potrafią patrzeć w przyszłość.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci. Warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami! City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witajcie w naszym świecie.
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
9: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
10: I po reklamie.

Dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: najlepsze, najpiękniejsze róże i to z całej Europy tylko w Radiu SK2, delikatne jak jedwab. A za chwilę godzina 15, po 15 dwie dziewczyny połączą swoje siły. Sanach i Daria Zawiałow. Będzie Eldorado.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. To będzie ostatnia reklama.
19: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
20: I po reklamie.
0: W kalendarzu dzisiaj 30 dzień maja, między innymi Światowy Dzień Soku. Dlatego proponuję wznieść toast perfekcyjny za dzisiejszego jubilata, bo imieniny obchodzi 30 maja Ferdynand. A z Ferdkiem to nie będzie kiepski weekend. On wie, co jest najlepsze.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
0: Słodkie miłe życie już za chwilę w Kombiaku, a teraz Kaśka Kowalska, ja Kowalski, witajcie w SC2.

0: Wiktor, Waligura i jego cztery pory roku w SC2. To teraz jeszcze Zgorzelec. Czytam właśnie w internecie, że 1 000 000 złotych wypadł z konwoju, pieniądze znalazł 51-latek. A tata zawsze powtarzał, jak byłem mały, patrz pod nogi.
1: SK2.
0: A propos, jak wasze dzieciaki teraz rozrabiają, a wy ogarniacie ten cały domowy chaos... Odpalcie SK Toy Story Radio. Jest coś takiego, mówię wam. Wczoraj to zrobiłem. Dzieciaki przeniosły się do świata zabawek. Ja miałem chwilę dla siebie. SK Toy Story Radio. Sprawdźcie na sk.pl.

0: Momencik, moment. To chyba jest najdłuższa chwila. Kasia Sienkiewicz ze swoimi momentami w ST2 i teraz jest taki odpowiedni, aby zagłosować na ten numer w gorącej liście polskich 20 hitów. Kolejne notowanie gorącej polskiej 20 w piątek, a za niecałe 6 godzin na scenie.
1: SK2
0: Blue Cafe dzisiaj na żywo w Dąbrowie Górniczej. No, na próbie sporo deszczowych chmur, ale są powody do świętowania. Dominika Gawenda w tym roku obchodzi 20-lecie w zespole Blue Cafe.

0: SC2 Baranowski. Czułe miejsce, czyli serce. W Sejmie też bije serce. Decyzji, które odczuwamy. Sejm uchwalił ustawę antyłańcuchową. To co, panowie? Dzisiaj wieczorem wychodzimy z domu.
1: SK2.
0: Tylko bez szaleństw, żebyśmy nie musieli tego odszczekać.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Pad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
16: Witajcie w naszym świecie!
17: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
18: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
19: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny

0: Reklama.
1: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Witajcie w naszym świecie!
9: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
10: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
11: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Poczuj zapach lata, szum fal i wyjątkową atmosferę twórczej energii. Przez 4 dni Gdynia zmieni się w przestrzeń spotkań z pasją, sztuką i ludźmi, którzy tworzą z serca. Nadchodzą targi Gdyńskie Cudeńka. Spacerując między stoiskami, odkryjecie świat unikatowych przedmiotów i poznacie ich twórców, artystów, rzemieślników i pasjonatów, którzy z pewnością chętnie opowiedzą historie ukryte w swoich pracach. Wśród Cudeńek znajdą się m.in. biżuteria, ceramika, naturalne kosmetyki, dekoracje do domu i ogrodu, tekstylia czy świece. Cudeńka na skwerze Kościuszki w Gdyni od 4 do 7 czerwca.
4: 16. Z wami niezmiennie. SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hiciory. Nad częścią kraju też niezłe, hitowe deszczowe chmury. Na południowy zachód powoli zaczynają się zbierać. Nie, wschód. A temperatura? W okolicach 20 stopni, więc ani za zimno, ani za gorąco. W sam raz na sobotnie popołudnie z polskimi hiciorami.
2: Najlepsze polskie hity.
4: W pierwszym hicie. Dodaj melodia ta, Kowalski, witajcie w SC2.

0: Pilaf i taka Warszawa. Taka, że po tym weekendzie, od poniedziałku w całej Warszawie w nocy będzie obowiązywać nocna prohibicja. Nie kupimy nigdzie w stolicy w nocy alkoholu.
1: SK2.
0: No w końcu, jak w Warszawie jest Pałac Kultury, to musi być też kultura picia. Monika Lewczuk w SK2.

0: Ewa Farna ogłasza Westę 2 ewakuację do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenosimy się do 1994 roku. To wtedy właśnie nasze, no my w sumie jako dzieciaki graliśmy w pierwsze konsole Sony PlayStation, bo się pojawiły w 1994. Nasi rodzice też pamiętają pewnie, na zawsze zapisał się ten rok w historii polskich gier liczbowych, bo 80 osób trafiło szóstkę wtedy w lotto i każdy otrzymał po niecałe 10 tysięcy złotych, ale cenniejszy był numer, który powstał w tym czasie. 32 lata temu piosenka znalazła się na 5. studyjnym albumie grupy Universe. Tyle chciałem ci dać. Wielki hit sieci, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających ballad polskich duetów lat 90.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I mimo swojego spokoju cały czas ma w sobie tę magię. 30 milionów wyświetleń na YouTubie. I licznik cały czas bije. Od 32 lat. Universe, Beata Kozidrak, Westę 2. Tyle chciałem ci dać.

0: Patrycja Markowska w SC2, drogi kolego. Tutaj się nie ma co śmiać. Doczekaliśmy się pierwszego w historii elektrycznego Ferrari. Jest, powstało, wygląda jak wygląda. Wiadomo, że jest cichutkie. Model nazywa się Luz i uwaga, podczas premiery elektrycznego Ferrari był nawet sam papież, tak? No i muszę wam powiedzieć, że kto jak kto, ale Leonowi XIV na pewno się spodoba. Elektryk, on ceni sobie ciszę.
1: SK2. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
11: Witajcie w naszym świecie!
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
13: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
14: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Czasami trzeba też i tak w sobotnie popołudnie, jak w utworze Mamamu, po prostu być bez żadnego planu, bez presji, bez biegu za kolejną sprawą. Przy kuchennym stole załóżmy, o, albo na działce, na balkonie z kawką, albo na kanapie. Spędzimy z wami ten czas również po godzinie 17 w ST2 z najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Fundary!
10: Fundary!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
15: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
18: 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
0: I pyknęła nam godzina 17 sobotniego weekendu w sobotniej dżungli obowiązków. Razem z wami SK2 i w tej godzinie Sylwia Grzeszczak, dwie Anie, Dąbrowska i Jopek i nareszcie męskie granie, czyli polska jazda w chmurach bez postoju oraz pozostałe.
20: Najlepsze polskie hity.
21: Polskie hity.
20: SK2.
0: A na szczycie... w szczytowej formie Grupson Westy 2 Kowalski, witajcie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie w SC2. 20 teraz kilometrów pod górę. Urwiska, brak barierek, 150 niebezpiecznych zakrętów, a cel? Wjechać na szczyt. Tego chcę dokonać w kolejnym miesiącu, czytam. Wygrać legendarny wyścig do chmur, pierwszy w historii Polak. Kierowca Maciej Serafin. Udało mu się dostać do tego najstarszego, udało mi się wyczytać na świecie, górskiego amerykańskiego wyścigu. No, trzymamy kciuki i przyczepności w drodze do chmur.
2: SK2.
1: W SC2 nie trzeba jeździć po górach. Tu też można czuć się jak w chmurach. A ten klimat robią najlepsze polskie hity. Hity Ania Dąbrowska, ten od niej.

Lor, dziewczyny, którym jest wszystko jedno i wszystko źle, na mnie, bo WSC 2 gramy tylko najlepsze polskie hity i to takich hitów można czuć się na polskiej autostradzie, jakby przemierzać amerykańskie prerie. Słuchajcie, Rafał Brzozowski teraz tak będzie mógł się czuć. Zdobył prawo jazdy kategorii C+E, czyli może jeździć tirami. To jak ktoś z nim jedzie i pyta się, czy daleko jeszcze, to on mówi: tak, blisko.

0: Askar Cyms, ależ to jest dobre. Weste 2 tylko mamy najlepsze polskie hity i czytam, że uwaga, mamy aż 4 nowe restauracje z gwiazdką Michelin w Polsce. I w sumie jest już 11 takich restauracji, gdzie możemy zjeść. No właśnie ciekawe, co oni tam podają. Foie gras?
1: Nie jakieś tam foie gras, biała kiełbasa z cielęciną.
2: SK2. Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
3: Największe święto polskiej muzyki.
4: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
5: Będziemy na miejscu z

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
8: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
9: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
11: Witajcie w naszym świecie!
12: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
13: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
14: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolim, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: I po reklamie.

0: SC2 Daria Zawiałow, a do studia Przywiałow Antoninę van Dessel. Cześć, Antonina.
1: Cześć.
0: Dzisiaj, 30 maja, bo w kalendarzu sprawdziłem, jest Dzień Ziemniaka.
1: O, miałam. Fryteczki.
0: Dzień Ziemniaka, tak. Czyli zostawiam was z dziewczyną Antoniną, która ma paluszki jak fryteczki. Ja mam za to policzki jak pyzy, a łączy nas to, że wszyscy mamy kopytka. Bawcie się dobrze.
2: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Na zegarach punktualnie godzina 18 w sobotę 30 maja. Ja nazywam się Antonina van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. I w tej godzinie na playliście widzę takie mocne numery, że koniecznie musicie zostać z nami. Dzień dobry!

0: Dobry numer na sobotę, cookies i piersi, całuj mnie, no więc to takie, wiecie, całujcie się. Zero podtekstów, zero. A jeżeli chodzi o pogodę, bo na radiowym korytarzu ciągle ktoś mnie pyta i narzeka, że co z tą pogodą, jaki weekend, co będzie. No za tydzień mamy kolejny długi weekend po majówce, zobaczcie jak to szybko zleciało. Będzie weekend Bożego Ciała, znowu wolny, znowu Polacy ruszą na działki i odpalają, będą odpalać swoje grille. No i pięknie, bo za tydzień ma być piękna pogoda. Dzisiaj co się wypada nad całą Polską, to się wypada i już będzie tylko lepiej. A jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy i planujecie jakieś spacery, no to weźcie ze sobą parasol na wszelki wypadek, dlatego że dzisiaj tak nad całą Polską idą deszcze i tak przychodzą falami, falami. Ale deszcz jest potrzebny, więc nie narzekamy, a parasol można ze sobą wziąć. A my lecimy dalej w sobotę z muzyką najlepszą i polską.
1: SK2.
0: Już teraz u nas super gościu Krzysztof Zalewski. Miłość, miłość w Radiu SK2.

0: czasu.
1: To był Kasaj numer piękniejsza, a my w wehikule czasu Radia SK2 przenosimy się teraz do roku 1985, w którym ludzie siedzieli w kinach z pysznym popcornem i oglądali kultowy film Powrót do przyszłości, gdzie był wehikuł czasu, który wyglądał jak samochód. W tym roku również mieliśmy premierę pierwszej wersji Windowsa, Windows 1.0. Debiutował wtedy na komputerach. No i również w 1985 roku przyszedł na świat portugalski, wybitny piłkarz Cristiano Ronaldo. A co działo się wtedy w Polsce? W Polsce w tym samym roku miała premierę piosenka Papierowy Księżyc, która debiutowała podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To jest kultowy przebój muzyczny, legenda PRL-u. No i już za chwilę posłuchamy sobie tej piosenki, która ma tak naprawdę głębokie przesłanie i mówi o tym, co się nigdy nie starzeje, czyli o miłości, krótkim romansie. No i tak, no i co tu mówić dalej? Posłuchajmy już teraz Halina Frąckowiak, Papierowy Księżyc w Radiu SK2.

0: Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, to były Łzy i Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, czyli kultowy numer tego zespołu. Dzisiaj koledzy radiowcy powiedzieli mi, że jest bardzo ważne święto wszystkich, którzy kochają sport, czyli finał Ligi Mistrzów, gdzie zagrają dwa kluby, francuskie PSG i Arsenal London. I ja przyznaję, ja za bardzo się na sportach nie znam, a już szczególnie na piłce nożnej to nie, ale tak pomyślałam sobie, że dziewczyny, teraz komunikat do Was. Panowie, niech sobie te gole i te strzały oglądają, a my strzelmy sobie w ramach tego jakąś nową sukienkę na lato na przykład. Co wy na to? Deal?
1: SK2. Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda BMG Goworowski w Słupsku, Gdańsku i Gdyni.
12: Witajcie w naszym świecie!
13: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
14: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
15: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
18: I po reklamie.

0: My zbliżamy się powoli do godziny 19, a to była Edyta Górniak i jej numer Dotyk. Po 19 SK2 nie zwalnia tempa i w sobotę gra dla Was dalej najlepiej i w 100% po polsku. Na początek film ma nam Natalia Zastępa i jeszcze będziemy się bardziej rozkręcać, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: 18.47.12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Gaz do dechy i na 10 urodziny City Motors. Już 6 czerwca od 10 do 16 tort, burgery, frytki, lemoniada, lody, wystawa aut, dmuchaniec i animatorki dla dzieci, warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zabawy, DJ i muzyka, stanowisko DKMS oraz gra miejska z użyciem naszych pojazdów. Zwycięzca z najlepszą fotografią w social mediach spędzi weekend z Volkswagenem T-Roc. Świętuj z nami. City Motors, Gdańsk, Uczniowska 36.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Witajcie w naszym świecie.
14: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
15: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Sporting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.
0: No i wybiła godzina 19 w ostatnią sobotę maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, to jest Radio SK2. Witajcie i zapraszam Was, bo będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego sprawdzam cały czas, co dzieje się podczas finału Ligi Mistrzów. Tam gra Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain i na ten moment 0-1 dla Arsenal Londyn. Będziemy patrzeć, co dalej.

To był Metzner i jego Gotham w Radiu SK2. A już pojutrze mamy Dzień Dziecka i my mamy z tej okazji coś wyjątkowego nie tylko dla najmłodszych, ale też dla wszystkich, którzy pamiętają świat Toy Story ze swojego dzieciństwa. Słuchajcie, w aplikacji naszej starszej siostry, czyli Radia SK i na stronie sk.pl działa już SK Toy Story Radio. To jest jedyna taka stacja, w której zabawki przejmują antenę. Są komunikaty spod łóżka, alarmy przed sprzątaniem pokoju, reklamy dla zabawek, no i mnóstwo muzyki ze znanych filmów i animacji Disneya i Pixara. Więc hity znane i lubiane. Usłyszycie tam także prowadzących Radia SK i Radia SK2, a nawet mnie, bo miałam przyjemność wcielić się w jedną z ról w tym wyjątkowym świecie zabawek i jestem tam panią lampką, kronikarką, więc jeżeli będziecie słuchać, to wsłuchujcie się dobrze. Sprawdźcie koniecznie SK Toy Story Radio w aplikacji Radia SK i na sk.pl. A przypominam, że premiera Toy Story 5 Disneya i Pixara już 17 czerwca. SK2. A teraz super duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie w Radiu SK2.

0: I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2. To była Carla Fernandez i numer Chcę tu zostać. Teraz porozmawiamy o Edwardzie Warchockim, który podbija media społecznościowe i wygląda trochę tak, jakby uciekł z roku 2050. Kim jest Edward? To jest humanoidalny robot, który jeszcze chwilę temu wydawał się zabawką dostępną wyłącznie dla gigantycznych firm, a dzisiaj może kosztować około 60 tysięcy złotych, no i to oznacza, że w niektórych przypadkach jest tańszy od używanego samochodu. No i teraz wyobraźcie sobie taką rozmowę przy grillu. Ktoś się chwali, że właśnie kupił sobie nowe auto. Na co wy wkraczacie i mówicie: fajnie, a ja właśnie wczoraj kupiłem sobie robota. No i nagle kończą się wszystkie argumenty. Przyszłość zdecydowanie robi się coraz ciekawsza. Naprawdę, można mieć robota w domu.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz u nas Kuba i Kuba, stygnie lato. Bez robotów.

0: To był numer No co ty od Oskara Cymsa. A ja mam teraz wiadomość, która może wywołać lekką panikę wśród właścicieli psów i kotów. Sztuczna inteligencja podobno coraz lepiej radzi sobie z tłumaczeniem szczekania i miauczenia. Powstały nawet urządzenia i aplikacje, które analizują dźwięki oraz zachowania zwierząt i próbują powiedzieć nam, o co chodzi naszym pupilom. No i tak zaczęłam się zastanawiać, czy my na pewno chcemy znać prawdę. No bo wszyscy liczymy na komunikaty w stylu kocham cię człowieku, albo dziękuję za wspólne spacery, poprzytulaj mnie jeszcze trochę. No a tymczasem tłumaczenie może brzmieć, to już trzeci raz, kiedy otworzyłeś lodówkę i nic nie dostałem do jedzenia, albo przestań mnie tarmosić, mam już po prostu dosyć. No, wyobraźcie to sobie, więc może jednak nie wszystkie bariery komunikacyjne warto przełamywać. Na szczęście jest jeden język, który wszyscy rozumiemy tak samo. To jest oczywiście co? Dobra muzyka, którą gwarantuje Wam Radio SK2. I sprawdźmy, co dalej na playliście, a to będzie Bledka, komu miałabym powiedzieć. Posłuchajmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy psem, kotem, czy człowiekiem. SK2.
1: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Strzela koń na biegunach.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: powoli zbliżamy się do godziny 20. To był Sobel i jego numer Kochasz. Po 20 na początek Poparzeni kawą 3. Duet Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i elektryczne gitary. Koniecznie zostańcie z nami, bo SK2 to bardzo dobry wybór na sobotni wieczór, na bifory, aftery i co tam tylko chcecie. Antonina van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, dobrego weekendu i pa!
1: Reklama.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama. Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromark, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz starosta powiatu malborskiego.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru, Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowego Stawu oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zapraszają na największy na Pomorzu zlot aut ciężarowych. Truck Show Nowy Staw w dniach od 5 do 7 czerwca. W programie Mistrzostwa Polski Strongman, pokazy aut ciężarowych, szereg atrakcji oraz koncerty gwiazd. Brokis, Kubańczyk, Michał Wiśniewski, Blanka, Skolin, Guzior i inni. Bilety do nabycia w serwisach kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Na wydarzenie zapraszają sponsorzy Autos, Hydromarp, Krzychtrans, Gospodarstwo Rolne Baranowski, MAN oraz partnerzy wydarzenia. Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Starosta Powiatu Malborskiego.
0: I po reklamie.

0: Teatrul Miasto.
1: Vreau să beci jak Mona Lisa. Mam cash i karte Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.